zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku.

dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

przeciwko stał.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy we wtorek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Rekomendowani przez Koalicję Obywatelską Grzegorz Roman oraz Mateusz Żak zostali we wtorek powołani na nowych wiceprezydentów Wrocławia. Zastąpili Renatę Granowską i Michała Młyńczaka, którzy zostali wczoraj odwołani z tych funkcji. Grzegorz Roman to wieloletni i doświadczony samorządowiec, który karierę polityczną zaczynał w Unii Wolności. W latach 1999-2001 i 2008-2010 był członkiem zarządu województwa dolnośląskiego pierwszej i trzeciej kadencji. Zasiadał też w zarządzie powiatu wrocławskiego, był radnym gminy Święta Katarzyna. W 1990 roku, po pierwszych wolnych wyborach samorządowych w Polsce, organizował pracę Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Pracował w nim wiele lat, podobnie jak w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim. Z kolei Mateusz Żak to radny miejski od 2024 roku, działacz Platformy Obywatelskiej i jej wiceprzewodniczący w stolicy Dolnego Śląska. Obecnie członek KO i bliski współpracownik przewodniczącego tej partii w regionie, Michała Jarosa.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: We wtorek do Wrocławia trafił ostatni z 40 tramwajów Pesa Twisted 146N. Oznacza to, że zrealizowany w pełni został kontrakt z bydgoską Pesą, jak i to, że zakończył się jeden z najważniejszych etapów wymiany taboru tramwajowego w stolicy Dolnego Śląska. Przypomnijmy, zamówienie z bydgoskiej Pesy zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym spółka dostarczyła wrocławskiemu MPK 24 tramwaje, a w kolejnym 16. I to właśnie ostatni z tej puli pojazdów trafił do Wrocławia. Wcześniej zakończono też dostawę 46 tramwajów z poznańskiej spółki Modertrans. Tak duże zakupy nie byłyby możliwe bez zewnętrznego wsparcia. W ciągu ostatnich 3 lat na zakupy inwestycyjne związane z taborem tramwajów i autobusów wrocławskie MPK pozyskało 600 milionów złotych środków zewnętrznych. Pamiętajmy też, że przewoźnik szykuje się już do kolejnych dużych zakupów. MPK jest w fazie wstępnych konsultacji rynkowych na zakup kolejnych 160 pojazdów. W raportach we wtorek szerzej mówiliśmy na temat współpracy wrocławskich strażaków z MPWiK. W jej ramach strażacy dostali maskotki z logo kampanii Pij Kranówkę, które będą wykorzystywane podczas interwencji z udziałem dzieci. Jak mówi psycholog, starszy strażak Karol Sygierycz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, te mają dawać najmłodszym poczucie bezpieczeństwa w trudnych chwilach.
2: Dorosły człowiek, jak widzi, że ma tą pomoc zapewnianą w sposób profesjonalny, w sposób rzetelny, sprawny, no to już się uspokaja jakby na samej tej podstawie. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, zwłaszcza te najmniejsze, jest o tyle trudno, że one nie rozumieją, co się dzieje dookoła, nie zdają sobie do końca sprawy z tym, jakby w jakiej są sytuacji, nawet w tym kontekście, że taki strażak takiemu dziecku pomaga, chce pomóc. Natomiast jeśli mamy takie rzeczy, które mogą takie dziecko zająć, chociażby właśnie taką maskotkę, no to w tym momencie może to pomóc takiemu dziecku się uspokoić.
0: W ubiegłym roku strażacy przeprowadzili około 50 interwencji, w których brały udział dzieci. Maskotki mają odwrócić ich uwagę od przykrych wydarzeń.
2: Żeby ono się nie skupiało na tym, co dzieje się dookoła, tylko żeby skupiało się na czymś innym, żeby nie myślało o tym, co się dzieje, że tu musi na przykład czekać. W takiej sytuacji ten czas może się dłużyć. I jakby tutaj chodzi o to, żeby temu dziecku zapewnić jak największy komfort. No i jak to dziecko zostanie już zabrane przez rodzica, przez opiekuna, no to ten rodzic, zakładamy, to bezpieczeństwo już zapewni, tak? No bo dzieci jakby ciągną do swoich opiekunów, do tych osób, do których są przywiązane. Natomiast tutaj ta maskotka ma pomóc strażakowi jakby zapewnić temu dziecku ten komfort psychiczny na tyle, na ile jest to możliwe.
0: Jak dodaje komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Krzysztof Gielsa, maskotki mają stać się stałym wyposażeniem wozów strażackich.
3: Te maskotki to już mamy zdiagnozowane, że bardzo dobrze oddziałują na najmłodszych, na małe dzieci. Przy 11 tysiącach interwencji w ciągu roku bardzo często mamy do czynienia niestety właśnie z wypadkami komunikacyjnymi czy też z pożarami, gdzie poszkodowane osoby albo uczestniczące osoby to właśnie najmłodsi. Taka maskotka dana przez strażaka pozwala na odwrócenie uwagi tego dziecka, na to, żeby skupiło się na czymś innym.
0: A maskotka to niebieski wieloryb.
4: Takie poduszki turystyczne, które jednocześnie są pluszakami dla najmłodszych. One są wykonane w taki sposób, że właśnie można zrobić z tego wieloryba albo przekręcić go na drugą stronę i wtedy otrzymamy właśnie taką poduszeczkę turystyczną, którą dziecko może sobie założyć na szyję.
0: Mówiła Martyna Bańcerek, rzeczniczka MPWiK. Jednocześnie dodajmy, strażacy dołączyli do grona ambasadorów kampanii Pij Kranówkę prowadzonej przez MPWiK.
1: Twoje sprawy.
0: Zakończyła się budowa nowej trasy pieszo-rowerowej na Muchoborze Wielkim we Wrocławiu. Nowy odcinek o długości ponad 300 metrów powstał na przedłużeniu ulicy Trawowej w kierunku rzeki Ślęzy. Inwestycja obejmuje komfortową, oświetloną drogę z 13 nowymi latarniami, która zapewnia dojazd do posesji oraz ogródków działkowych Kabaczek. Pierwszy odcinek trasy funkcjonuje jako ciąg pieszojezdny umożliwiający dojazd do posesji, natomiast dalsza część, bliżej rzeki, została wyłączona z ruchu samochodowego, co zwiększa bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. W ramach inwestycji poprawiono także przejazd przez tory kolejowe. Wzdłuż ścieżki pojawiły się również nowe ławki, kosze na śmieci oraz nasadzenia. Wszystko kosztowało ponad 1,5 miliona złotych. We Wrocławiu ruszyła kolejna edycja programu Uczenie w formie, skierowanego do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat, które zmagają się z nadwagą i otyłością. Program obejmuje indywidualne konsultacje z dietetykiem, psychologiem i fizjoterapeutą, warsztaty edukacyjno-żywieniowe oraz regularne zajęcia ruchowe. Uczestnicy otrzymują także zalecenia do dalszej pracy po zakończeniu programu. Udział w programie jest bezpłatny. Rodzice mogą zgłaszać dzieci poprzez pielęgniarkę szkolną lub bezpośrednio do Wrocławskiego Centrum Zdrowia przy ulicy Podróżniczej 26/28. A według badań przeprowadzonych w 2025 roku w 38 wrocławskich podstawówkach ponad 12% uczniów ma nadmierną masę ciała. W klasach pierwszych otyłość dotyczy prawie 3% dzieci, natomiast w klasach siódmych już 5%. Eksperci podkreślają, że problem narasta wraz z wiekiem.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: We wtorek z mikrofonem Radia Gra gościliśmy też w kinie Nowe Horyzonty, gdzie do niedzieli trwa przegląd Mistrzowie Kina Japońskiego. Przegląd to część festiwalu Sakura, który odbywa się we Wrocławiu od marca do końca maja. W Nowych Horyzontach można zobaczyć 7 produkcji wybitnych japońskich reżyserów, mówi Radiu Gra Przemysław Błaszczak, dyrektor artystyczny festiwalu.
5: W środę zaczniemy filmem, który miał niedawno premierę. Ten film jest przepięknym dziełem i w Japonii on to jest wręcz historyczny sukces. Ludzie się naprawdę, właściwie cała Japonia zachwyciła się tym filmem. On dotyka historii młodzieńca, młodego człowieka, który zaczyna się kształcić jako adept teatru kabuki. Przygotowuje się do wykonywania niezwykle specyficznej i trudnej roli onnagata, czyli aktora, który będzie wykonywał role kobiece. No i przez 3 godziny, których naprawdę nie czuć, jesteśmy w sercu japońskiej tradycji. Kabuki to jest XVI wiek, więc właściwie wchodzimy w serce tego, czym jest kultura japońska.
0: W piątek nie tylko seans, ale również koncert.
5: Mistrzowskie spotkanie z Kurosawą, z Tronem we krwi. To spotkanie zaczniemy koncertem zespołu Beryllium, który przygotował godzinny koncert. I to nie jest, broń Boże, zagranie ścieżki dźwiękowej z filmu, tylko to jest artystyczna odpowiedź. To znaczy ci muzycy obejrzeli film, zostali nim głęboko poruszeni i nagrali pełnowartościowy album, koncert, który po raz pierwszy będzie można usłyszeć we Wrocławiu. I tutaj faktycznie można kupić wspólny bilet, do czego gorąco zapraszam, czyli najpierw koncert, a później chwilka przerwy na łyk wody i zapraszamy na Kurosawę od razu potem, dosłownie 15 minut przerwy pomiędzy jednym a drugim wydarzeniem.
0: Szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie internetowej Kina Nowe Horyzonty, a my tym tematem kończymy dzisiejsze podsumowanie. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w środę.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Nie będzie leksowych bloków mieszkalnych przy Kozanowskiej 69 i Michalczyka 15 we Wrocławiu. Szczególnie te dwie inwestycje budziły w ostatnich tygodniach wiele emocji społecznych. Magistrat poinformował o zakończeniu prowadzonych postępowań w sprawie czterech prewniosków złożonych przez inwestorów zainteresowanych budową osiedli mieszkaniowych w trybie tzw. Lex Developer. Nowa zabudowa mieszkaniowa oparta o te propozycje nie zyskała akceptacji miejskiego zespołu. Negatywnie ocenione zostały prewnioski dotyczące inwestycji proponowanych przez deweloperów przy ulicy Michalczyka 10 do 12 i 15 w przypadku budowy bloków przy ulicy Kozanowskiej z numerem 69 i po północnej stronie linii kolejowej u zbiegu Awicenny i Stanisławowskiej inwestorzy sami wycofali wnioski. O szczegółach możecie przeczytać na miejskiej stronie wrocław.pl.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Coraz bliżej finiszu są prace na ulicy Koszarowej. Wykonawca ułożył nawierzchnię bitumiczną na dwukierunkowej drodze dla rowerów od strony północnej, a równolegle prowadzone są ostatnie prace wykończeniowe przy ciągach pieszych oraz muldach chłonnych. Inwestycja ma poprawić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców i to już ostatni etap dużej przebudowy tej ulicy, która obejmuje również nową jezdnię, przejścia dla pieszych i przystanki oraz sieci podziemne. Zwieńczeniem prac będą planowane nasadzenia. Jeszcze w maju pojawią się tam tysiące róż w dwóch odmianach. Inwestycja kosztuje ponad 15 milionów złotych i jest finansowana z budżetu miasta. Ruch dwukierunkowy wróci na Koszarową w ostatni weekend maja, a powrót autobusów planowany jest w czerwcu. Pomoc psychologiczna, warsztaty dla rodziców i wsparcie dla nauczycieli. Wrocław rusza z kampanią Hate Over. Statystyki pokazują, że co drugi nastolatek doświadcza hejtu w internecie, a co piąty wierzy, że reagowanie na hejt ma sens. Szacuje się też, że 42% ósmoklasistów doświadczyło przemocy werbalnej. Jak mówi Radiu Gra Magdalena Wdowia-Kurmańczyk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim, kampania ma pokazać, że jeden gest może być źródłem dużej zmiany.
2: Symbolem tegorocznej kampanii jest motyl. Motyl jest symbolem przemiany, symbolem nadziei, symbolem tego, że z poczwarki można mieć przepiękne kolorowe skrzydła i zmieniać świat. Motyl również dlatego, że jest efekt motyla, czyli jedno słowo, jeden gest może przynieść ogromne, ogromne zmiany. To nie jest tylko kampania informacyjna. To jest przede wszystkim kampania, która daje konkretne narzędzia. Oczywiście informator wsparcia, który w zeszłym roku żeśmy opracowali, w tym roku jest zaktualizowany, ale również mamy tarcze cyberprzemocy, również będą warsztaty dla nauczycieli, ale również warsztaty dla rodziców.
0: Jednym z najważniejszych elementów akcji będzie autobus wsparcia Hate Over, mobilny punkt pomocy psychologicznej i edukacji, dodaje dyrektorka Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Dorota Felix.
3: W autobusie będzie można po prostu posiedzieć albo skorzystać z rozmowy z psychologiem, albo skorzystać z rozmowy z animatorem, albo przez chwilę samemu zbadać swoją sytuację poprzez takie nowe narzędzie przygotowane na tegoroczną kampanię. To narzędzie pokazuje nam, w którym miejscu jesteśmy. Jeśli dotknęła nas jakiegoś rodzaju przemoc, tutaj są opisane różne sytuacje, można zobaczyć, jaka to sytuacja, a po drugiej stronie w odpowiedni sposób jest sygnał, czy to jeszcze z tym sobie poradzi ktoś sam, czy musi szukać pomocy, czy musi już szukać bardzo pilnej pomocy. Można sobie to przetestować w autobusie. Oprócz tego można się zapoznać z informatorem wsparcia. Można również będzie króciutko porozmawiać z psychologiem, bo wiadomo, że w samym autobusie psycholog nie udzieli pełnego wsparcia, ale na pewno powie, co robić dalej, pokieruje, wskaże drogi pomocy. Do autobusu mogą oczywiście wchodzić uczniowie, ale także, jeśli jest taka potrzeba i chęć, opiekunowie, nauczyciele, ci, którzy po prostu będą w pobliżu autobusu, ponieważ on będzie wedle odpowiedniego harmonogramu stawał przy szkołach podstawowych.
0: Będą też szkolenia dla rodziców.
3: Uruchamiamy po pilotażu zeszłorocznym szkolenia dla rodziców. Niesamowicie dużo osób, na przestrzeni 2 miesięcy 400 osób wzięło udział w tych szkoleniach rodziców. Zabrakło miejsc, zainteresowanie jest ogromne. Rodzice potrzebują wsparcia w umiejętnościach nawiązywania komunikacji, rozmów z dziećmi, z młodzieżą i przede wszystkim rozmów o tak trudnym temacie, jakim jest hejt. Jest powszechnie wiadomą rzeczą, że osoby hejtowane z reguły bardzo późno, a niestety często za późno o tym mówią. Naszą rolą i rolą tej kampanii jest uczulić i zwrócić uwagę na to, że Musimy być uważni cały czas na najbliższe otoczenie.
0: Warto jeszcze w tym miejscu przypomnieć, że uczniowie wrocławskich szkół mogą otrzymać również wsparcie w ramach programu Zdalny Psycholog.
1: Twoje sprawy.
0: Dojrzałość zawodowa i praktyczna wiedza poszukiwane przez pracodawców. Targi pracy dla osób 45+, już 27 i 28 maja w Pasażu Grunwaldzkim. Skąd pomysł na organizację takiego wydarzenia i co będzie działo się przez te dwa dni? To pytania, na które odpowiedź poznała w środę nasza reporterka Paulina Schneider.
4: Statystyki pokazują, że pracownicy po 45 roku życia nadal napotykają bariery na rynku pracy. Najczęściej są to stereotypy dotyczące wieku, takie jak niższa znajomość technologii czy mniejsza elastyczność. Wydarzenie ma jednak pokazać, że doświadczenie i praktyka to wartości poszukiwane przez wiele firm. Takie targi to szansa na bezpośrednie spotkanie pracodawców bez algorytmów rekrutacyjnych. Oprócz oczywiście spotkań z pracodawcami zaplanowano indywidualne wsparcie w przygotowaniu CV i budowaniu marki osobistej. Doradcy kariery pomogą w planowaniu nowej ścieżki rozwoju, będą też rozmowy i podcasty na żywo. Wydarzenie zarówno w środę, jak i w czwartek będzie odbywać się w godzinach od 11 do 18.
0: Dodajmy, że udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Elektryczny autobus Mercedes e-Citaro K debiutuje na ulicach Wrocławia i okolic. Od 20 do 28 maja pasażerowie mogą korzystać z nowoczesnego pojazdu na dwóch liniach, miejskiej 120 oraz aglomeracyjnej 930. To pierwsze testy tego modelu w Polsce. Mercedes e-Citaro K to krótsza 11-metrowa wersja znanej serii autobusów miejskich. Może zabrać na pokład blisko 70 pasażerów, w tym 29 na miejscach siedzących. Według metrowa wersja znanej serii autobusów miejskich może zabrać na pokład blisko 70 pasażerów, w tym 29 na miejscach siedzących. Według

0: kursuje 6 razy dziennie w każdym kierunku, łącząc Aleję Kromera we Wrocławiu z miejscowościami na północ od miasta, m.in. Krzyżanowicami, Godzieszową, Siedlcem i Łoziną. W weekendy pojazd obsługiwać będzie linię miejską 120 prowadzącą z centrum Wrocławia do Trestna i Blizanowic.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: Trwają zapisy na letnie półkolonie jeździeckie na torze wyścigów konnych Partynice. Dzieci podczas takiego turnusu spędzają czasy nie tylko w siodle, ale i przy koniach, poznają je z bliska, budują z nimi relacje i rozwijają swoje umiejętności jeździeckie. Piotr Makarewicz, z którym rozmawialiśmy w środę na temat półkolonii, poinformował, że w tym roku przygotowano 9 turnusów.
2: Każdy turnus jest podzielony na 4 grupy. W turnusie mamy 40 osób, dzielimy dzieci na 4 grupy, więc zawsze w turnusie jest też taka grupa osób, które dopiero u nas uczą się jeździć konno. I jeden turnus, pierwszy, dla uczestników zaawansowanych, to są dzieci, które już poruszają się w 3 chodach, więc wstęp, kurs i galop. One już dobrze jeżdżą konno. To jest też turnus z mniejszym obłożeniem, ponieważ tam mamy 20 miejsc. No i zaletą tego turnusu jest to, że po zakończeniu można zdawać na odznakę jeżdżę konno.
0: Zapytaliśmy też, jak wygląda dzień na takich półkoloniach.
2: Program półkolonii w przeważającej mierze tworzą zajęcia związane z końmi. Czyli oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni. I on w zasadzie ma tylko 2 punkty martwe, tuż przed łbem i tuż za ogonem, a tak poza tym widzi wszystko, tak? I to są tego typu informacje.
0: Ale półkolonie to nie tylko tradycyjna jazda konna, dzieci wezmą też udział w zajęciach z psami.
2: Mamy zajęcia z psim behawiorystą i to też jest fajne, bo uczy takiej wrażliwości dzieci w obcowaniu z różnymi zwierzętami, a przy okazji też dostrzegają różnice w światach tych zwierząt, bo bardzo wiele osób, ja się z tym prywatnie spotykam, utożsamia te zwierzęta. Mi się wydaje, że jakby, no, psy zachowują się mniej więcej tak samo jak konie, a to są naprawdę różne zwierzęta, tak? Natomiast tak czy inaczej, naszą misją też jest przede wszystkim budowanie takiej wrażliwości na zwierzęta. W związku z tym w programie półkolonii też spotkanie z psim behawiorystą.
0: Dodajmy, że zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Pierwszy turnus ruszy 29 czerwca. I to były najważniejsze tematy w środę. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
12: Najwspanialszą.
11: Czy ja mam zawsze rację?
12: Zawsze.
11: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
12: Najlepszy.
11: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
13: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: Po reklamie.
16: To jest Gra FM.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w czwartek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: W czwartek Komenda Miejska Policji we Wrocławiu na swojej stronie internetowej opublikowała wizerunek rowerzysty, który 11 maja przy ulicy Pilczyckiej brutalnie zaatakował 80-letnią kobietę. Mężczyzna najpierw potrącił seniorkę, a następnie ją popchnął i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia oraz osoby, które rozpoznają napastnika, z najbliższym komisariatem policji lub pod numerem alarmowym 112. Czwartkowy poranek na ulicy Muchoborskiej. Kierowca MPK potrącił rowerzystę. Rzecznik miejskiego przewoźnika Daniel Misiek, opisując Radiu Gra szczegóły tego zdarzenia, przyznał, że był to nieszczęśliwy wypadek.
2: Ten rower i ten autobus jechały równolegle, natomiast w pewnym momencie na trasie ten autobus skręcał w prawo, a kierowca rowerzysty nie widział i wjechał na przejście dla pieszych, a przy tym przejściu dla pieszych był też przejazd rowerowy. Kierowca zachował się tak jak trzeba, od razu powiadomił dyspozytora ruchu, oni powiadomili wszystkie potrzebne służby. Cały czas ten kontakt z rowerzystą był utrzymany, staraliśmy się mu udzielić jak najszybciej pomocy. On został zabrany przez pogotowie na badania do szpitala, a sprawę dalej przejęła już policja.
0: Dodajmy, że rowerzysta w chwili przyjazdu pogotowia był przytomny.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej nie obniżyła kary, jaką wcześniej na Śląsk Wrocław nałożyła Komisja Dyscyplinarna. Oznacza to, że za niewpuszczenie kibiców Wisły Kraków na marcowy mecz WKS będzie musiał zapłacić 1 000 000 zł. Decyzja NKO nie kończy jednak sprawy, bo Śląsk będzie mógł teraz odwoływać się do kolejnych instancji, na koniec nawet do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie. To wszystko na pewno potrwa tygodnie. Dnia, a może nawet miesiące. Cała sprawa, jak zapewne pamiętacie, tyczy się marcowego meczu Śląska z Wisłą Kraków. Wrocławski klub nie wpuścił wówczas fanów gości na trybuny, na co w geście protestu zespół Białej Gwiazdy nie przyjechał na mecz. Po 15 minutach oczekiwania sędzia Tomasz Kwiatkowski odgwizdał koniec zawodów. Wisła została ukarana walkowerem i zostało to podtrzymane przez NKO, co zakończyło sprawę w wyniku meczu. Premier Donald Tusk powołał Agnieszkę Mizę na stanowisko pierwszego wicewojewody dolnośląskiego. Decyzję ogłoszono w czwartek. W raportach sprawdzaliśmy, czym zajmie się nowa wicewojewoda.
3: Agnieszka Miza przejmie nadzór nad geodezją i kartografią, wojewódzkim inspektorem handlowym i farmaceutycznym oraz zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności. Nowa wicewojewoda jest absolwentką administracji języka biznesu na Uniwersytecie Opolskim. Ma wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej i samorządzie. Wcześniej była m.in. dyrektorem Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu oraz zastępcą dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Ostatnio pełniła funkcję zastępcy prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
0: O czym informował Bartek Paulus.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: W czwartkowych raportach w Radiu Gra mówiliśmy też o wynikach akcji Motocyklista, jaką przeprowadziła dolnośląska policja. W efekcie, co ustaliła Paulina Schneider, funkcjonariusze skontrolowali ponad 1500 pojazdów, w tym prawie 500 jednośladów.
4: Większość interwencji związana była z łamaniem przepisów. Policjanci nie tylko pouczali, ale też nakładali mandaty. 8 motocykli nie miało prawa poruszać się po drogach, co zakończyło się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych, które właściciele odbiorą dopiero po przeglądzie technicznym. Dwóm kierującym odebrano też prawo jazdy. 12 osób zatrzymano za kierowanie pod wpływem alkoholu. Łącznie w ramach akcji funkcjonariusze nałożyli kilkaset mandatów zarówno na motocyklistów, jak i kierowców samochodów.
0: Policja kolejny raz przypomina, że niestosowanie się do przepisów to prosty sposób do doprowadzenia do wypadku, a co za tym idzie, poważnych konsekwencji ze śmiercią na drodze włącznie. Aktywność fizyczna, spotkania z dietetykiem i konsultacje psychologiczne. Wrocław po raz 15 rusza z programem Uczeń w formie, który wspiera dzieci i młodzież w walce z nadwagą i otyłością, mówi Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego.
5: Ten program łączy ze sobą opiekę specjalistyczną, edukację zdrowotną, regularną aktywność fizyczną, angażując, co ważne, nie tylko dzieci i młodzież, ale również ich rodziny. Tutaj nam bardzo zależy, żeby nauczyć dzieci i rodziców właśnie w prosty sposób, jak wprowadzać trwałe zmiany w codziennym stylu życia. Udział w programie jest bezpłatny. I tutaj należy po prostu zapisać się we Wrocławskim Centrum Zdrowia, czyli instytucji, która realizuje ten program, poprzez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną lub bezpośrednio właśnie u realizatora programu, czyli we Wrocławskim Centrum Zdrowia.
0: Z badań wynika, że 12% wrocławskich uczniów zmaga się z nadmierną masą ciała.
5: Z badań przeprowadzonych w ubiegłym roku w 38 wrocławskich szkołach podstawowych wynika, że ponad 12% uczniów ma nadmierną masę ciała, a problem ten narasta wraz z wiekiem, czyli w tych młodszych klasach jest tych dzieci mniej, ale w tych starszych to już prawie, że co siódma osoba ma właśnie problem z otyłością lub nadwagą. Dlatego Wrocław wprowadza wiele takich inicjatyw, wiele programów, właśnie między innymi Uczeń w Formie, żeby od najmłodszych lat uczyć, jak zdrowo żyć, wprowadzać te zdrowe nawyki od najmłodszych lat.
0: Program skierowany jest do dzieci w wieku od 7 do 14 lat.
5: Program oferuje m.in. indywidualne wsparcie dietetyczne, psychologiczne, fizjoterapeutyczne, są też warsztaty edukacyjne o żywieniu, również zajęcia ruchowe dopasowane do potrzeb danego dziecka. I tutaj właśnie chodzi nam o to, żeby nie tyle co zredukować masę ciała u dziecka, ale przede wszystkim poprawić zdrowie, poprawić kondycję fizyczną, psychiczną i wprowadzić te trwałe zmiany w stylu życia, które zaprocentują i to one są tym kluczem do zdrowia.
0: W 2025 roku do programu Uczeń w Formie rodzice zgłosili ponad 300 dzieci.
1: www.radiogra.pl.
0: Wrocławska prokuratura chce, aby postępowanie w sprawie śmierci Pauliny Antczak, toczące się z prywatnego aktu oskarżenia, zostało teraz przekazane prokuraturze w celu, i tu cytat, uzupełnienia istotnych braków postępowania przygotowawczego. Rodzice kobiety od 12 lat próbują udowodnić, że ich córka została zamordowana. Przypomnijmy, 25-letnia Paulina Antczak zmarła w 2014 roku w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Dawid Z., ówczesny partner kobiety, miał przebywać w tym mieszkaniu w chwili jej śmierci. Zgon 25-latki nie został wówczas zakwalifikowany jako zabójstwo, a wskazywaną przez prokuraturę możliwą przyczyną śmierci było zatrucie alkoholowe. Rodzina, która na własny koszt przeprowadzała kolejne opinie i doprowadziła do ekshumacji i badań toksykologicznych ciała 25-latki, podkreśla, że w jej ciele nie znaleziono alkoholu. W czwartek nie rozpoczął się proces subsydiarnego aktu oskarżenia, ponieważ prokuratura złożyła wniosek o zwrócenie jej sprawy. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na lipiec. W czwartek w raportach mieliśmy też gratkę dla pasjonatów fotografii. W ostatni weekend maja we Wrocławiu odbędzie się Intersection Photo Festival 2026 w Concordia Design i rozsianych po całym mieście galeriach odbędzie się kilkadziesiąt darmowych wydarzeń, o których rozmawialiśmy z Martyną Wiktor.
6: Z jednej strony wystawy takie jak Solastalgia Szymona Rogińskiego, na którą zapraszamy do fotogenu. Wystawa niezwykle nowoczesna, używająca również technologii VR, ale z drugiej strony do bulwarów zapraszamy na wystawę Tomka Sikory, no wybitnego polskiego fotografa reklamowego, który działał szczególnie intensywnie w latach 80. i 90. W Concordii Design z kolei, taki już znany we Wrocławiu, prowadzony przez nas od kilku lat, projekt Galeria Bezdomna, czyli w piątek zapraszamy wszystkich chętnych pasjonatów fotografii, żeby przynieśli swoje prace do Concordii, tam mogą je zawiesić i my tworzymy taką żywą, dynamiczną wystawę fotograficzną.
0: Festiwal to także spotkania z czołowymi polskimi fotografami i fotografikami.
6: Do Concordii Design zapraszam na taki highlight chyba tego festiwalu, czyli spotkanie z rozmowę Pawła Fabiańskiego z Andrzejem Draganem. Paweł Fabiański, jeden z najlepszych polskich fotografów, znany autor okładek płytowych, potężny kampanii reklamowych. Andrzej Dragan bardziej znany jako fizyk i propagator nauki, ale jest jednym z najbardziej utytułowanych na świecie polskich fotografów. Panowie porozmawiają o połączeniu artyzmu i technologii. Zapraszamy również na drugi dzień, w niedzielę, na spotkanie Marty Kaczmarek z Kamilem Kotarbą, którzy z kolei porozmawiają jako wybitni fotograficy, znowu edytorialowi reklamowi, o połączeniu sztuki i komercji. inercji i jak sobie z tym problemem poradzić.
0: Będzie można też wziąć udział w darmowych warsztatach.
6: Tutaj mogę Państwu polecić wykład profesora Szymanowicza, który opowiada o fotografii reklamowej z czasów PRL-u, a więc tego czasu, kiedy jeszcze nie mieliśmy ani Photoshopa, ani narzędzi AI. Na spotkanie z panią dr Michałkiewicz, która jest z kolei wybitną marszantką sztuki i opowie o tym, jak wejść na ten światowy rynek sprzedaży dzieł sztuki, ale też mamy bardzo ciekawe spotkanie w niedzielę z Kobasem Laksą, znanym artystą multimedialnym.
0: Szczegóły programu i formularze zgłoszeniowe znajdziecie na stronie intersectionfestival.com. I to były najważniejsze tematy z czwartku. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl.
0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w piątek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu dokonał w piątek pierwszej transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego. To konsekwencja orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz linii orzeczniczej polskich sądów, poinformował wrocławski magistrat. Długo oczekiwana zmiana stała się faktem. Po wielu latach, a ostatnio także intensywnych miesiącach walki, małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą są małżeństwami również w świetle polskiego prawa, powiedziała cytowana w komunikacie prasowym Alina Szeptycka, pełnomocniczka prezydenta Wrocławia do spraw równego traktowania. Przypomnijmy, orzeczenie TSUE z 25 listopada ubiegłego roku stwierdza, że odmowa uznania małżeństwa dwóch obywateli Unii Europejskiej tej samej płci, które zostało legalnie zawarte w innym państwie członkowskim, stanowi naruszenie unijnego prawa.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Wrocławskie inwestycje ogłosiły przetarg na przebudowę fragmentu ulicy Ruskiej od Kazimierza Wielkiego do Placu Solnego. To 160 metrów, które już wkrótce mają zmienić swoje oblicze. W planach jest posadzenie kilkudziesięciu drzew oraz około 2300 krzewów, przestrzeń z bogacą trejarze oraz ceglane gazony. Projekt zakłada rozszczelnienie nawierzchni, co ma poprawić nawodnienie terenu oraz wpłynąć korzystnie na ekologię. Ulica stanie się w pełni dostępna dla wszystkich, znikną bariery architektoniczne, a ruch samochodowy będzie jednokierunkowy na odcinku od Rzemieślniczej do Kazimierza Wielkiego. Przy skrzyżowaniu z ulicą Psiebudy powstanie nowa zielona przestrzeń do spotkań. Przebudowana zostanie także infrastruktura, nawierzchnia, sieci podziemne, pojawi się nowe oświetlenie dekoracyjne, monitoring, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. W trakcie prac mogą zostać odsłonięte relikty bramy ruskiej z XIII wieku. Projekt jest uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Dodatkowo wybrano już wykonawcę przebudowy podwórka przy Ruskiej i Psiebudy. Dolnośląski ZUS przekonywał na naszej antenie pod koniec tygodnia, że warto przygotować się do emerytury. Jak to zrobić? Jeszcze zanim złoży się wniosek emerytalny, można poznać wysokość kwoty, która będzie co miesiąc wpływała na konto seniora, mówi regionalna rzeczniczka ZUS na Dolny Śląsk Iwona Kowalska-Matis.
7: Przeciętna emerytura na Dolnym Śląsku to 4610 zł brutto. Zanim złożymy wniosek emerytalny, warto popatrzeć na własne konto na platformie ZUS-owskiej i zapoznać się ze stanem swojego konta, którym wyliczona jest nasza hipotetyczna emerytura. I jest tam także kalkulator emerytalny, który bardzo precyzyjnie pokazuje, ile dostaniemy, jeżeli przejdziemy na emeryturę.
0: Osiągnięcie wieku emerytalnego wcale nie oznacza bowiem, że trzeba od razu zrezygnować z pracy. Wręcz przeciwnie, dłuższa praca się opłaca.
7: Im dłużej pracujemy, tym więcej składek wpływa na nasze emerytalne konto, a więc przyszła emerytura będzie wyższa. Co więcej, jeżeli kobieta i mężczyzna osiągną wiek emerytalny, czyli pani 60 lat, a pan 65 i dalej pracują, nie biorąc emerytury, mają prawo do zniżki w postaci PIT-u zero.
0: Ważne, żeby decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej podejmować świadomie, dodaje rzeczniczka.
1: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
0: Część aktorów Teatru Polskiego we Wrocławiu i reprezentujący ich Związek Zawodowy Solidarność protestuje przeciwko zwolnieniom kilkunastu pracowników tej sceny, w głównej mierze aktorów. Konflikt pomiędzy dyrekcją wrocławskiej sceny a częścią zespołu narasta już od kilku tygodni. Protestujący pracownicy zarzucają też dyrekcji, jak podkreślają, niepasujące do teatru korporacyjne metody zarządzania oraz tworzenie nowych stanowisk kierowniczych. Dyrekcja Teatru Polskiego odpowiada, że decyzje personalne mają charakter wyłącznie programowo-organizacyjny i wynikają z realizacji przyjętej wizji artystycznej. Pod koniec tygodnia w raportach informowaliśmy także, że dzieci z Kobierzyc będą uczyć się o hejcie i jego skutkach. Wystartował projekt Stop Hate, Start Respect. Klasy szkół podstawowych z gminy Kobierzyce przez 30 dni rywalizują w specjalnej aplikacji, informuje Anna Dudarska, zastępca wójta gminy Kobierzyce.
8: W tym czasie uczniowie będą korzystali z aplikacji mobilnej, dzięki której codziennie obejrzą krótki film mówiący o hejcie. Czym jest hejt? Jakie są jego oblicza? Jak sobie radzić z hejtem, a także, co bardzo ważne, jak mu przeciwdziałać. Ale to nie wszystko. Kampania zachęci nasze dzieciaki do większej aktywności fizycznej, ponieważ da im możliwość zbierania punktów nie tylko za obejrzane filmy, ale także za tak zwane kroki. Ma ich oczywiście być jak najwięcej. I tu pojawi się element rywalizacji oraz zabawy na poziomie klas, ponieważ to właśnie klasy będą walczyły o jak największą ilość punktów. Na zwycięzców będą czekały nagrody, ale tak naprawdę wygranym będzie każdy, kto weźmie udział w tym projekcie.
0: Akcja łączy aktywność fizyczną z edukacją, dodaje Dawid Pabiniak z Wielkiej Koalicji Przeciwko Hejtowi.
9: Mierzymy takie dane jak przebyte kroki, przebiegnięte czy przyjechane na rowerze kilometry. Dodatkowo każdego dnia będziemy wyświetlać jeden materiał edukacyjny. To specjalne filmy przygotowane przez specjalistów z Wielkiej Koalicji Przeciwko Hejtowi. Poruszamy w nich takie tematy jak czym jest hejt, gdzie szukać wsparcia, jakie ma konsekwencje prawne.
0: A klasy biorące udział w edukacyjnej rywalizacji mogą zdobyć wyjście do kina, warsztaty taneczne, karty podarunkowe na zakupy czy wyjście do kawiarni.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: W piątek mówiliśmy też o krasnalach, które będą przypominać o sile głosu. Na skwerku przy ulicy Świętego Wincentego 41 odsłonięto dwie nowe figurki krasnali inspirowane akcją profrekwencyjną prowadzoną przed wyborami parlamentarnymi przez twórców internetowego profilu Make Life Harder oraz Michała Marszała. Wrocław zapowiedział wtedy, że miejscowość z najwyższą frekwencją otrzyma jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli naszego miasta – wrocławskiego krasnala. Rekord frekwencji co prawda padł w Krynicy Morskiej, ale ostatecznie w porozumieniu z władzami tego miasta zdecydowano jednak, że krasnale trafią bezpośrednio do inicjatorów akcji. Powstały cztery figurki, dwie zostały przekazane na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a dwie od dziś można oglądać w stolicy Dolnego Śląska. Od 18 maja na około 3 tygodnie zostanie zamknięta Żabiakładka. Konieczna jest wymiana drewnianego pomostu na deskowanie kompozytowe, które zapewni większą trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. W ramach prac przeprowadzona zostanie także renowacja pylonów i balustrad. Koszt remontu wyniesie niemal 350 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że ostatni remont kładki miał miejsce 10 lat temu, a obecna nawierzchnia uległa znacznemu zużyciu, co wpływa na bezpieczeństwo użytkowników.
1: www.radiogra.pl.
0: W piątek miało miejsce symboliczne pożegnanie jednego z tygrysów czworaczków we wrocławskim zoo. Musi wyrusza w świat jeszcze w tym miesiącu, a gdzie się przeprowadzi, ustaliła Paulina Schneider.
4: Zamieszka w Lizbonie, to właśnie tam ma założyć rodzinę i ratować gatunek. To pierwszy tygrys, który nas opuści, ale w planach jest już wyprowadzka kolejnych dwóch. Następny w kolejce do wyjazdu jest Harry. Ten opuści nas może jeszcze w tym roku, ale dokładna data nie jest znana. Przypomnijmy, że narodziny czterech tygrysów sumatrzańskich we wrocławskim zoo były sensacją na skalę światową. To krytycznie zagrożony gatunek. W naturze żyje już tylko 400 takich tygrysów.
0: Czas oficjalnego pożegnania. Wrocławskie dzieci przygotowały dla małego tygrysa pożegnalne laurki. Już 23 maja odbędzie się trzecia edycja festynu Bezpiecznik – Wszystko o zdrowiu i bezpieczeństwie. To rodzinne wydarzenie edukacyjne cyklicznie organizowane na terenie przy szkole przy ulicy Kolistej 17. Ma promować bezpieczeństwo i zdrowy tryb życia, podkreśla Ewa Stępniewska z Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 33.
10: Zdecydowanie bezpieczeństwo, i to szeroko rozumiane, bo zarówno bezpieczeństwo cywilne, bezpieczeństwo nas jako społeczeństwa, jak też takie bezpieczeństwo zdrowotne, czyli w ogóle wszystkie te tematy, które wokół zdrowia się kręcą. Udało nam się po raz trzeci zebrać różnego rodzaju wystawców i partnerów naszych, którzy już, no niektórzy z nich trzeci raz się u nas pojawią i rzeczywiście chwalą sobie właściwie to, że udaje im się dotrzeć do szerszej części społeczeństwa, a my to traktujemy póki co jako wydarzenie lokalne.
0: W programie między innymi warsztaty i pokazy, dodaje Anna Wroniecka z Rady Rodziców.
11: Wydarzenie oprócz tego, że ma ten charakter edukacyjny, ma też taki charakter typowo festynowy, że był atrakcyjny też dla dzieci. I te warsztaty są skierowane głównie dla dzieci. Są to warsztaty zaczynając od nauki pierwszej pomocy, ale typowo takie kreatywne, gry planszowe, są też dmuchańce, także taka strefa zabawowa. Wśród pokazów będziemy mieli pokazy samoobrony, pokazy jakieś karate, będzie też pokaz broni białej, będą wystawcy tego typu jak wojsko, które też zaprezentują swoje sprzęty, służba celna, także tutaj dużo atrakcyjnych opcji dla całych rodzin, także to jest taki międzypokoleniowy festyn.
0: Zaplanowano też darmowe konsultacje ze specjalistami.
11: Zapisy nie są wymagane, będą fundacje, stowarzyszenia, takie typowo o charakterze zdrowotnym, między innymi Stowarzyszenie Chorób z Nadciśnieniem Płucnym, także tutaj osoby, które są w tym wykwalifikowane, będą udzielały porad, na co zwrócić uwagę, gdzie się skierować. Będą też konsultacje dietetyków, pomiar tkanki tłuszczowej, także można podejść w dowolnej chwili od stoiska do stoiska i z tych konsultacji skorzystać.
0: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do 14. Udział jest bezpłatny. I to były najważniejsze tematy w piątek. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl.

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Sobotni poranek startujemy. 23 dzień maja w kalendarzu, godzina 7, czas na wiadomości.
1: Dwie opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Do tej tragedii doszło w środę. Niespełna 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym, które znajdowało się na terenie klubu dziecięcego. Więcej na ten temat reporter Jakub Rybski.
2: Tylko jedna z kobiet przyznała się do winy, druga odmówiła składania wyjaśnień.
3: Wobec obu pań prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru 3 razy w tygodniu, dozoru policji, oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania się zarówno do wszystkich osób świadków w tym postępowaniu, jak i do siebie nawzajem.
2: Mówił mi prokurator Remigiusz Krynkę. Śledczy wciąż mają w planach przesłuchanie dodatkowych świadków. Ponadto wciąż gromadzony jest materiał dowodowy w tej sprawie, który pomoże ustalić, w jaki sposób funkcjonował ten żłobek oraz czy nie doszło do zaniedbań. Kobiety usłyszały zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka, za co może grozić im do 5 lat więzienia.
1: Transkrypcje małżeństw jednopłciowych będą możliwe. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podpisał odpowiednie rozporządzenie. Według ministerstwa chodzi o 2000 małżeństw zawartych za granicą. Zadowolona z tej decyzji jest Katarzyna Kotula, minister do spraw równości.
4: Rozporządzenie, które tak naprawdę zmienia wszystko. To znaczy, daje możliwość transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa. Państwo, rząd tą decyzją mówią: widzimy was, widzimy wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwa. Małżeństwa zawarte za granicą.
1: Opozycja kwestionuje nowe przepisy, powołując się na konstytucję.
5: Lewicowo-liberalna koalicja rządząca niezgodnie z polską konstytucją, niezgodnie z tym, co przy tworzeniu konstytucji mówili autorzy, ojcowie tej konstytucji, jasno mówili, że artykuł 18 dotyczy związku małżeńskiego kobiety i mężczyzny. I taki ten właśnie związek jest chroniony.
1: Komentuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Pierwsze transkrypcje mają być możliwe w ciągu 3 miesięcy po wdrożeniu zmian technicznych w systemie Urzędu Stanu Cywilnego.
0: Sprawdzamy, jaka pogoda czeka nas w tę sobotę we Wrocławiu. Od samego rana już około 14 stopni na termometrach. Więcej, mniej zobaczymy. Na pewno więcej będzie dzisiaj słońca. Do 24 stopni także maksymalnie na termometrach. Nie powinny pojawić się opady deszczu. Te prawdopodobnie dopiero jutro po południu, wieczorem. O tym na razie dzisiaj nie myślimy. Piękny sobotni poranek, startujemy! Oliwia Ciszewska, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj spędzimy ten poranek, to przedpołudnie razem. No i rozpoczynamy tanecznie. Zokaria już teraz na antenie Radia Gra.

0: Dobry dzień!
1: I dobry nastrój na sobotę. Budzimy się, budzimy. Sprawdzamy kalendarz. Dzisiaj 23 dzień maja. Imieniny obchodzą Iwona, Michał, Emilia, Jan, Julian i Lucjusz. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj mamy bardzo sprawiedliwy dzień. Dzień wymiaru sprawiedliwości, ale także dzień teścia, również sprawiedliwej osoby, dzień spedytora i światowy dzień żółwia. No i oby tak powoli, jak te żółwie, mijała nam ta sobota, a ten weekend był jak najdłuższy. Tego właśnie sobie i wam życzę.
0: To jest dobry dzień.

0: super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów

0: kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
5: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
4: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
6: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
7: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.

0: pszenniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz radia. Gra FM.
13: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

Pitbull, I Know You Want Me na antenie Radia Gra Wrocław od samego rana. Rozkręcamy się przy takich hitach pełnych energii. Powoli wstajemy i planujemy cały dzień. Jeżeli jednak nie macie planów, to proszę bardzo, Dzień Przyrodników już dziś od godziny 10. Oczywiście w Centrum Edukacyjno-Rozwojowym Wrocław Pawłowice. A jeżeli nie macie jak tam się dostać, to spokojnie. Nasze MPK Wrocław zaplanowało specjalnie nieco częstsze kursowanie linii 151. Będzie ona jeździć co około 15 minut w godzinach od 9 do 18. No to możemy się wybrać i od 10 już korzystać. W programie Strefa Miejska, w barze także nasza kranóweczka wrocławska. No i sporo się będzie działo także kulinarnie i także dzieciaki będą się bawić, warsztaty i wiele, wiele więcej. Dzisiaj od 10 w Pawłowicach, Dzień Przyrodników. No, będzie zielono. Radio Gry.

Enrique Iglesias, Sad Eyes. Oj, Enrique, nie bądź smutny, jest sobota. My się będziemy jeszcze za chwilę bawić z Rodem Stewartem, ale zanim to pogoda na antenie Radia Gra, sprawdzimy sobie, czy słońce będzie nam nadal dopisywać.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czyki dałt.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: Sprawdzamy, jaka pogoda czeka nas w tę sobotę we Wrocławiu. Od samego rana już około 14 stopni na termometrach. Więcej, mniej zobaczymy. Na pewno więcej będzie dzisiaj słońca. Do 24 stopni także maksymalnie na termometrach. Nie powinny pojawić się opady deszczu. Te prawdopodobnie dopiero jutro po południu, wieczorem. O tym na razie dzisiaj nie myślimy.
13: To jest Radio Gra.

A ja powiem więcej. Gdy jesteście po drugiej stronie radioodbiornika, po drugiej stronie głośnika, cieszę się niezmiernie. Pierwsza godzina soboty za nami, przed nami jeszcze sporo dobrej zabawy, a już za chwilę kolejny raport Radia Gra, także słuchajcie uważnie.

0: Reklama.
1: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Przygotuj ogród z Prix Comarché. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixComarché.pl. Prix Comarché. Nasze ceny rządzą.
7: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
8: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
7: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
8: A każdy dzień to nowa przygoda.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Po reklamie.
7: Sobota, 23 dzień maja, godzina 8. Raport Radia Gra przed nami.
8: Rusza przebudowa jednego z największych wiaduktów kolejowych w Polsce, estakady na poznańskich Naramowicach. Obiekt, z którego do tej pory korzystały pociągi towarowe, ma być dostosowany również do ruchu pasażerskiego, informuje poznański reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
9: Znikają już pierwsze elementy konstrukcji, zdejmowane są szyny, usuwana jest podsypka. To pozwoli skuć płyty żelbetowe będące podstawą całego obiektu. Następnie specjalnie ustawione dźwigi będą ściągać z ulokowanej ponad 15 metrów nad ziemią estakady poszczególne przęsła, które po zdemontowaniu zostaną naprawione i znów zamontowane. PKP PLK zapewnia, że to kluczowy element całego remontu kolejowej towarowej obwodnicy Poznania, po której od końcówki przyszłego roku będą również kursowały pociągi pasażerskie.
8: Pogoda coraz lepsza, ratownicy przypominają ABC bezpiecznego żeglowania. To trzeźwość, zdrowy rozsądek, pokora i sprawdzenie środków ratunkowych. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać?
10: Rozmawiajmy o tym, gdzie jesteśmy. Dla nas to jest bardzo ważne, bo często jest tak, że na przykład zasłap sternik, który wie, tylko on wiedział, gdzie jesteśmy, jest problem później z lokalizacją, a nie wszyscy znają topografię po prostu jezior. Przed samym wypłynięciem sprawdzamy stan techniczny łódki, żebyśmy widzieli, że on jest sprawna, nic nie jest tam połamane, nic nie jest zepsute. Mamy paliwo, bo też się zdarza często tak, że gdzieś nachodzi nas burza, na przykład na Śniadwach. Okazuje się, że mieliśmy mało paliwa i my po prostu mamy pracę.
8: Radzi Michał Warchoł, kierownik stacji MOPR w Mikołajkach. W ten weekend kierowcy zapłacą mniej za paliwo. Maksymalna cena benzyny 95 wynosi obecnie 6,46 zł za litr, czyli o 2 grosze mniej niż wczoraj. Diesel potaniał o 6 groszy. Jego maksymalna cena to teraz 6,85 zł. Nowe stawki obowiązują do poniedziałku. Kolejna aktualizacja cen nastąpi we wtorek.
7: Patrzymy po raz kolejny w prognozy pogody. 17 stopni na termometrach i będzie tylko lepiej, do 24 dzisiaj maksymalnie we Wrocławiu. Mogą pojawić się drobne chmury, jednak jak tak teraz patrzę na kolejne prognozy, no to prawdopodobnie ten deszcz nas ominie. Nadal jednak musimy mieć to z tyłu głowy. Jutro, w niedzielę, będzie jeszcze cieplej. Już po 8:00, Oliwia Ciszewska, pozdrawiam serdecznie, do 12:00 gramy razem hity pełne energii, a przed nami Kygo, Save My Love, a już za chwilę także przejdziemy się do kuchni, będzie smacznie.

0: Przepis na weekend.
1: Halo, halo, czy ktoś jest głodny? Bo już teraz przychodzę do was z przepisem. Może wielką kucharką nie jestem, ale pomyślałam, że skoro taki sezon grillowy, no to zrobimy sobie śniadanie z grilla. Tosty po szwarcwaldzku, a potrzebujemy do tego chleb, szynkę, no szwarcwaldzką najlepiej, pomidorki koktajlowe, mozzarellę i zielone pesto. I już teraz się dowiecie, dlaczego wybrałam taki przepis. Ponieważ tutaj wystarczy tylko przygrillować sobie ulubione pieczywo, później zdjąć tą kromkę z grilla albo z patelni, posmarować zielonym pesto, na kanapce ułożyć szynkę, pokrojone pomidorki, mozzarellę, no i przykryć całość drugą kromką przygrillowanego chlebka. Proste? Proste. A jakie smaczne! Przepis.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
9: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
10: Blik. Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W sobotę 23 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert zostawili nam piosenki. Utwory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
6: To jest Gra FM.

Milky Chance, Stolen Dance na antenie Radia Gra Wrocław. Rozbudzamy się dalej i sprawdzamy, co dzisiaj się będzie działo, bo oczywiście Dni Odry nadal trwają. Piknik nad Odrą to dzisiaj najważniejsze wydarzenie od 12 do 18. Piknik odbędzie się na bulwarze Ksawerego Dunikowskiego, także całymi rodzinami przybywajcie. Będzie dynamicznie, będą też pokazy sportowe, na wodzie oczywiście. No i sporo atrakcji dla młodszych i starszych. Wszystko zwieńczy nam o 17:00 koncert zespołu Micromusic, czego nie mogę się osobiście sama bardzo, bardzo doczekać. Muzycznie także wracamy już teraz do naszej playlisty, ale Farben, Body Talk już teraz w Radiu Gra.

0: Ma nam wyjątkowo zimny maj na antenie Radia Gra. Na szczęście ten maj na razie piękny. Sprawdzimy jeszcze, jak bardzo będzie dzisiaj ciepło w pogodzie, która już za chwilę. A przed nami muzycznie Celine Dion, Shakira. Będzie gorąco.
1: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakob Skrunung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
14: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
15: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
1: Po reklamie.
0: Patrzymy po raz kolejny w prognozy pogody. 17 stopni na termometrach i będzie tylko lepiej, do 24 dzisiaj maksymalnie we Wrocławiu. Mogą pojawić się drobne chmury, jednak jak tak teraz patrzę na kolejne prognozy, no to prawdopodobnie ten deszcz nas ominie. Nadal jednak musimy mieć to z tyłu głowy. Jutro w niedzielę będzie jeszcze cieplej.
16: To jest Gra FM.

0: She Drives Me Crazy jeszcze przed godziną dziewiątą. Kolejnymi wiadomościami i prognozą pogody na antenie Radia Gra. Zachęcam, zostańcie ze mną jeszcze, ponieważ po dziewiątej zajrzymy do naszej Alei Gwiazd.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Czas na podróże, małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: A, to niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę, 23 maja, od 12 do 19. Zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na Ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park. Tu zakupy rozkwitają.
17: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
18: Najwspanialszą.
17: Czy ja mam zawsze rację?
18: Zawsze.
17: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
18: Najlepszy.
17: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
19: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
20: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl. Po reklamie.
0: Już dziewiąta, czas po raz kolejny sprawdzić, co się wydarzyło wokół nas. Raport Radia Gra przed nami.
21: 82 górników zginęło w wybuchu gazu w kopalni węgla w prowincji Shenzi na północnym wschodzie Chin. Trwa akcja ratunkowa. W chwili eksplozji pod ziemią przebywało 247 górników. Z kopalni udało się wydostać 201 osób. Część z nich odniosła obrażenia, a stan kilkunastu oceniano jako krytyczny. Prawie 40 tysięcy osób ma być ewakuowanych po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej w zakładzie produkującym części do samolotów cywilnych i wojskowych w południowej Kalifornii. Do atmosfery przedostały się niebezpieczne dla zdrowia opary. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami. Ewakuować mają się m.in. mieszkańcy Garden Grove, położonego niespełna 2 km od parku rozrywki Disneyland. Od 8 godzin w Krakowie trwa cisza przed jutrzejszymi referendami w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Ta cisza potrwa do zakończenia głosowania, zatem jeszcze 37 godzin. Czego nie można robić w tym czasie, wyjaśni krakowski reporter Maciej Sołtys. Maćku?
1: W tym czasie nie wolno publikować żadnych sondaży, nie wolno zachęcać do głosowania ani publikować żadnych nowych materiałów referendalnych. Chodzi zarówno o rozwieszanie plakatów, jak i umieszczanie materiałów na przykład w mediach społecznościowych.
2: I tak wszystkie te informacje agitacyjne, sondażowe umieszczone wcześniej w prasie lub zamieszczone w internecie przed okresem objętych zakazem agitacji referendalnej nie muszą być usuwane, mogą pozostać w okresie ciszy referendalnej. W trakcie już tej ciszy nie mogą być dokonywane żadne zmiany w tych materiałach.
1: Tłumaczy Barbara Golanko z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. W niedzielę lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21.
21: A teraz jeszcze informacja istotna dla tych, którzy nie lubią męczyć się za bardzo zdobywając górskie szczyty. Po prawie 3 tygodniach przeglądu technicznego ponownie rusza kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Na dodatek nie tylko będzie można się nią przejechać, ale także czegoś nauczyć.
22: Ponownie będzie dostępna dla turystów kolej linowa na Kasprowy Wierch. Wraz ze startem sezonu ruszamy również z letnią akcją Stacja Edukacja. Na szczycie Kasprowego przez cały sezon letni będziemy mogli posłuchać ciekawych prelekcji przewodników, którzy opowiedzą m.in. na temat ukształtowania Tatr, na temat tatrzańskiej przyrody, czy też historii kolei.
21: A informowała o tym Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych.
0: Na termometrach już prawie 20 stopni we Wrocławiu. Będzie tylko cieplej do 24 dzisiaj maksymalnie przy sobocie. Niedziela to już w ogóle najcieplejszy dzień w tym tygodniu. 27 stopni, nawet tyle prognozują nam nasi synoptycy. Trochę chmur na niebie i jutro większe szanse na przelotny opad deszczu. Po 9:00 wypadałoby już wstawać. Dostarczam muzycznej pobudki. Alex Warren już teraz na antenie Radia Gra. Oliwia Ciszewska, zapraszam. Jesteśmy dzisiaj razem. Do południa.

Radio Gra.

0: Aleja Gwiazd.
1: Tym razem rozpoczniemy tak nietypowo od piosenki.
2: Zabiorę cię na plażę do Porto, zachody przy barze, no pronto. Nie chcę nawet patrzeć na konto, mamy znowu szansę na city break.
1: Kuba Szmajkowski, polska młoda gwiazda muzyki. Sam pisze teksty i sam również czuje muzykę. A teraz ze swoim najnowszym singlem Porto w Radiu Gra. Widzę, że ty się czujesz dobrze w tym klimacie, taki trochę latino.
2: Bardzo. trochę taki afrobeat. Rzeczywiście ten kierunek teraz, który obrałem, to jest ten afrobeat połączony z klubowym brzmieniem, troszeczkę house'owym w niektórych numerach, które usłyszycie już niedługo, mam nadzieję. Ale to Porto to jest taki utwór, który powstał w mniej niż 3 godziny. Weszliśmy do studia i bardzo spontanicznie napisaliśmy tekst, melodię i trochę tak pomyślałem, że kurde, chciałbym gdzieś uciec właśnie na jakiś city break i wszyscy mówią tak o tej Portugalii i ta Portugalia gdzieś jest tak w moim sercu, ale nigdy tam nie byłem, więc mówię, fajnie było pojechać do Porto. No i się zaczęło.
1: Do rozmowy z Kubą Szmajkowskim jeszcze dzisiaj wrócimy.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Świętuj z nami 26. urodziny Pricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed

0: obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
6: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
5: No, ładne kwiatki.
6: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
7: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Co za weekend?
1: Dzień dobry, Wrocław. To rzeczywiście wyjątkowy weekend. Pogoda za oknem nie daje marginesu na nudę. Czas zaplanować więc sobotę. Jeśli macie pod ręką dwa kółka, dokładnie o 10:00 startuje darmowa wycieczka rowerowa śladami Marka Chłaski. Zbiórka na dworcu nad Odrze. Przejedziecie przez Stare Miasto aż nad Wielką Wyspę. Po drodze poznacie filmowe plenery i kulisy życia pisarza. Finał zaplanowano pod kultowym neonem Tunie Wywczas tu film we wrocławskiej wytwórni filmów fabularnych. Warto zabrać aparat na pamiątkowe zdjęcie. Przypomnijmy także, że od samego rana we Wrocławiu działają dwa punkty giełdy staroci. Macie czas do 16:00, żeby upolować unikatowe meble, dzieła sztuki czy autorskie rękodzieło od lokalnych artystów. A jeśli wolicie klimat letniego relaksu, w samym centrum od 10:00 otwarty jarmark świętojański. Świdnicka, Oławska i teren wokół Pręgierza zamieniły się w zieloną przestrzeń pełną kwiatów, ziół i rękodzieła. W tym roku organizatorzy przygotowali tam nawet mini plaże i specjalne fotodomki. Idealne miejsce na przedpołudniowy spacer i rzemieślnicze kulinaria. Poleca Radio Gra.

0: Party All The Time w oryginale Eddie Murphy, a my mamy swoją nieco odświeżoną wersję na antenie Radia Gra Wrocław. 8 dni już tylko do spotkania Polska-Ukraina. Mecz towarzyski na Tarczyńskiej Arena. Mam nadzieję, że macie już swoje bilety. Jeżeli nie, to również można nieco bardziej duchowo kibicować. Patrzę, co się dzieje dalej na naszej playliście. Dzisiaj niezwykle tanecznie Jennifer Lopez, Waiting For Tonight. No, myślę, że ten sobotni wieczór będzie wyjątkowy.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Mamo, skoczymy do delikatesu w centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
10: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
11: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum, centrum niskich cen.
12: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk. Scandinavian Sleeping and
13: Living. Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę 23 maja od 12 do 19 zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na Ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park. Tu zakupy rozkwitają.

0: Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio, w Galerii Magnolii, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% tylko do końca maja.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
4: Na termometrach już prawie 20 stopni we Wrocławiu. Będzie tylko cieplej do 24 dzisiaj maksymalnie przy sobocie. Niedziela to już w ogóle najcieplejszy dzień w tym tygodniu. 27 stopni, nawet tyle prognozują nam nasi synoptycy. Trochę chmur na niebie i jutro większe szanse na przelotne opady deszczu.
5: Słuchasz radia Gra FM.

0: Ten głos można rozpoznać wszędzie. Sonic Sky na antenie Radia Gra. Za chwilę kolejne wiadomości, prognoza pogody, a przed nami także muzycznie Bledka pojawi się na naszych playlistach. Także trochę sobie pośpiewamy, nawet po polsku.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans. Zdrowit.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike Impfar, Rzeszów Tary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
7: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
6: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
7: A każdy dzień to nowa przygoda.
8: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
9: Blik. Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
10: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
13: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
14: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Po reklamie.
23: Sobota, 23 maja, godzina 10. Czas na kolejne wiadomości w Radiu Gra.
24: Policja rozszerza obszar poszukiwań 12-letniej Elżbiety Wojtackiej z Krakowa. Od 2 dni z nastolatką nie ma kontaktu. W czwartek po spotkaniu ze znajomymi nie wróciła do domu. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera reporter Igor Skrzypek. Witam cię, Igorze. Powiedzmy, jak przebiegają teraz poszukiwania?
25: Do tej pory funkcjonariusze koncentrowali się na przeczesywaniu Lasu Wolskiego i jego okolicy w Krakowie. Teraz obszar działań został rozszerzony na cały powiat krakowski. Przeszukiwane są też opuszczone budynki i pustostany. Do akcji skierowane zostały dodatkowe siły z całego województwa. Pracują policjanci, ale też strażacy i specjalistyczne jednostki dronowe. Krakowska policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje, gdzie może być nastolatka. Dzwonić można na numer 112. 12-letnia Ela ma jasne włosy, około 160 cm wzrostu. W dniu, gdy zaginęła, miała na sobie czarną bluzę z kapturem.
24: Decyzja Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy to osobisty sukces Karola Nawrockiego, przekonywał Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości.
26: Prezydent Nawrocki bardzo silnie tą sprawę podkreślał i o tą sprawę zabiegał.
27: To był rok temu we wrześniu w Waszyngtonie,
26: tak,
27: rzeczywiście.
26: I to był początek tych rozmów.
27: Pamiętał tamtą rozmowę i dzisiaj podjął taką decyzję?
26: Oczywiście obydwaj prezydenci są ze sobą również w kontakcie telefonicznym czy SMS-owym i to cały czas było przypominane i w tym kierunku szliśmy. Natomiast w roli takiej technicznej politycznej, takiej powiedzmy szerpów, którzy już z administracją amerykańską te decyzje wypracowywali, no to minister Marcin Przydacz i minister Nikodem Rachoń.
24: Policjanci w łodziach na jeziorach kontrolują i radzą, jak bezpiecznie wypoczywać na wodzie.
0: Oczywiście musimy zachować trzeźwy umysł, nie spożywamy alkoholu, no i pamiętać też o dokumentach i wyposażeniu na łodziach, które jest niezbędne, obligatoryjne do poruszania się.
1: Pamiętajmy o tych środkach ratunkowych.
0: Dokładnie tak. Pamiętajmy, że muszą być na wyposażeniu kamizelki ratunkowe. Również mogą być kamizelki asekuracyjne w postaci kapoków.
24: Przypominał młodszy aspirant Bartosz Brzozowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim.
23: Bardzo ciepła majowa pogoda w tę sobotę we Wrocławiu. Pięknie, już ponad 20 stopni Celsjusza. Maksymalnie dzisiaj do 24. Jutro nawet do 28. Jak sami słyszycie, będzie to naprawdę piękny weekend. Dzisiaj mogą pojawiać się chmury na niebie, jutro tak samo. Jednak na razie również patrzymy na to, że prognozy na opady deszczu oddalają się od nas i oby tak było jak najdłużej. Wszystkie najważniejsze informacje o poranku są już nam znane. Możemy lecieć dalej. Gramy dalej. Wolna sobota przed nami. Hity pełne energii. Bledka, dwa dni. Już teraz. Oliwia Ciszewska. Zapraszam. Daleko.

0: Ale jak wjazd.
1: Wracamy do rozmowy z Kubą Szmajkowskim, który niedawno odwiedził studio Radia Gra. Przygotowujesz się ze swoim najnowszym singlem Porto na konkurs piosenki w Opolu. Premiery. No tak. A tutaj konkurencja także jest niemała.
2: Ja jakoś oczywiście wiem, że to jest nazywane konkursem, ale ja staram się nie podchodzić do tego jak do konkursu, ponieważ w dużej mierze to muzyka jest dla mnie najważniejsza i to, co zaprezentuję, to jak się zaprezentuję, to jak zaśpiewam, to jak mój zespół się zaprezentuje i to jest mega ważne. A później wynik jakby oczywiście będę przeszczęśliwy, jeżeli jakkolwiek zostanę doceniony przez opolską publiczność. Ale najważniejszy jest występ. Najważniejsza jest piosenka. Ja po prostu radość z tego, że tam będę, że tam jestem po prostu. Razem z właśnie z innymi artystami, którzy są tak zdolni i mają już tyle za sobą. Oglądałem ich będąc małym dzieckiem, więc teraz wystąpienie na tej samej scenie tylko jakby sprawia, że po prostu jestem szczęśliwy i dumny z tego, że udało mi się do tego dojść.
1: I tego zadowolenia z siebie życzymy jak najwięcej. Kuba Szmajkowski był naszą dzisiejszą gwiazdą.
3: Reklama. Centrum Handlowe Korona zaprasza do ogrodu nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę 23 maja od 12 do 19 zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na Ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park. Tu zakupy rozkwitają.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka.
12: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkręcarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: To jest Gra FM.

0: Co za weekend?
1: Słońce coraz wyżej, miasto budzi się do życia. My sprawdzamy, co przynieść mogą najbliższe godziny we Wrocławiu. O 11:00 startuje jedno z największych wydarzeń tego weekendu, dzień otwarty MPK Wrocław. Z okazji jubileuszu 75-lecia zajezdnia Borek przy Powstańców Śląskich 209 otwiera swoje bramy i pokazuje miejsca na co dzień całkowicie niedostępne. Wstęp jest wolny, a w programie do 16:00 znajdziecie m.in. profesjonalne symulatory jazdy, zwiedzanie hal oraz wehikuł czasu, czyli wystawę zabytkowego taboru. A jeśli macie dzieci, to jest punkt obowiązkowy. Organizatorzy przygotowali gigantyczną strefę rozrywki od parku linowego i ścianki wspinaczkowej przez roboklocki aż po minikoparkę. Na miejscu będzie też orkiestra grająca na żywo. Z kolei od 13:00 w hali Świebocki rusza coś dla fanów alternatywnego designu i popkultury. Targi Tu Anime. Do 20:00 plakaty, ilustracje, ubrania w stylu streetwear czy unikatową biżuterię inspirowaną kulturą Japonii. Wieczór też zapowiada się mocno. Fani ciężkich brzmieni od 19:00 meldują się w Centrum Reanimacji Kultury na drugim dniu White Bread Fest. Zagra kilka naprawdę interesujących kapel, w tym m.in. belgijski noise'owy Youth oraz wrocławskie legendy ciężkiego grania, czyli Guantanamo Party Program.
0: Poleca Radio Gra.

0: Avicii Without You, takie hity pełne energii od rana do południa w Radiu Gra Wrocław. Choć spokojnie, tej energii nie będzie nam brakować także do końca tego weekendu, a będzie się sporo działo w całym mieście. Między innymi za sprawą naszych piłkarzy. Śląsk Wrocław awansował do Ekstraklasy. Jest ogromna radość już po wczorajszym meczu, a będzie jeszcze lepiej, ponieważ kibice umówili się na specjalne świętowanie. W niedzielę o 16:30 ostatni mecz Śląska Wrocław na Tarczyńskiej Arenie, a później na Placu Wolności w centrum Wrocławia wielkie świętowanie. Kibice razem z całą drużyną. No, mam wrażenie, że ten weekend będzie naprawdę zapamiętany na lata.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszotary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako Skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
6: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
5: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
6: A każdy dzień to nowa przygoda.
7: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
8: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio, w Galerii Magnolii, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% tylko do końca maja.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
13: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
12: No, ładne kwiatki.
13: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
14: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Bardzo ciepła majowa pogoda w tę sobotę we Wrocławiu. Pięknie, już ponad 20 stopni Celsjusza. Maksymalnie dzisiaj do 24. Jutro nawet do 28. Jak sami słyszycie, będzie to naprawdę piękny weekend. Dzisiaj mogą pojawiać się chmury na niebie, jutro tak samo. Jednak na razie również patrzymy na to, że prognozy na opady deszczu oddalają się od nas i oby tak było jak najdłużej.

0: LMFO, Party Rock Anthem. To dziś zabrzmi pewnie z niejednego głośnika. W końcu piękny weekend przed nami, na szczęście słoneczny. No i oby ta pogoda się nas trzymała. A jak będzie dokładnie, to już dowiemy się za chwilę po pełnej kolejna prognoza pogody, a także równo pełnej kolejne wiadomości w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny.
1: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
3: Dzień mamy w Media

0: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
3: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
2: No, ładne kwiatki.
3: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
4: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
6: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
5: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
7: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
8: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę, 23 maja, od 12 do 19. Zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park. Tu zakupy rozkwitają.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: Po reklamie.
15: Godzina 11 na zegarze. Przenosimy się ponownie do naszego studia wiadomości. Raport Radia Gra przed nami.
16: Na razie nikt w PiSie nie przejął się poleceniem prezesa dotyczącym likwidacji działających w partii stowarzyszeń. To słowa wiceprezesa Stowarzyszenia Rozwój Plus Marcina Chorały. A co wiadomo o tym dlaczego?
17: Jak ujawnił nasz gość, to wezwanie do zamrożenia działań różnych stowarzyszeń w PiS miało być elementem takiego pewnego większego, szerszego pakietu zmian w całej partii, personalnych i organizacyjnych. A ponieważ tych zmian nie ma, no to nikt partii nie mówi już o likwidacji. Co więcej, jak ujawnia Marcin Chorała, ich stowarzyszenie ma już realną siłę.
18: W sensie osób, to tam pewnie może
17: albo
18: nawet
17: albo takich
18: już
17: sympatyków, którzy byliby w stanie do was dołączyć jutro.
18: W sensie osób, no to pewnie tam już w tym momencie ponad 100, ale za chwilę to będzie ponad 1000, natomiast
17: często te pytania o polityka, którzy są w parlamencie. Parlamentarzystów, czy tym, czy europejskim?
18: No na pewno powyżej 40, może 50, 50 kilku.
17: I jeszcze jedna ciekawostka, jak mówi nasz gość, prawdopodobnie w PiS w najbliższym czasie powstanie kolejne stowarzyszenie, tym razem skupione wokół Jacka Sasina i Tobiasza Bocheńskiego.
16: 5 osób zginęło, a 7 zostało rannych w ciągu ostatniej doby po rosyjskich atakach na obwody charkowski, zaporowski i chersoński na Ukrainie. Taką informację przekazały właśnie miejscowe władze. Siły powietrzne Ukrainy podały, że Rosja wykorzystała w nalotach 124 drony. Policja przypomina wypoczywającym na wodzie, by przed wejściem na pokład nie pić alkoholu, być trzeźwym, mieć potrzebne dokumenty. Ważne są także kamizelki ratunkowe czy kapoki.
19: Warto je przymierzyć przed wypłynięciem?
20: Tak, oczywiście. Najważniejsze, żeby były dopasowane do wagi oraz do wzrostu osoby.
19: Żeby się nie okazało, że na przykład mamy odpowiednią liczbę kamizelek, ale na przykład dla dzieci.
20: Dokładnie tak.
19: Mhm. Z jakimi najczęściej problemami albo jakie są najczęściej grzechy sterników?
20: No niestety jest to alkohol, ale również wyposażenie. No ludzie nie posiadają tych środków asekuracyjnych. Jest to duży błąd, ponieważ nie wiemy, co może się wydarzyć. Różne są sytuacje. Mamy silny wiatr, no, zmienna pogoda. Wszystkie czynniki mogą wpłynąć na to, że będziemy zagrożeni.
15: Sobota to zdecydowanie ciepły i umiarkowanie słoneczny dzień we Wrocławiu, do 24 stopni maksymalnie, do 28 już jutro. Zamkniemy ten weekend pięknie, choć mogą pojawić się chmury na niebie. Prawie 30 stopni pod koniec weekendu, a poniedziałek nadal ciepły i słoneczny, nawet 25 stopni na termometrach. Kto nie lubi w wolną sobotę zapuścić sobie muzyki od rana? Hity pełne energii. Zapraszam na kolejną dawkę, Oliwia Ciszewska, a przed nami Bebe Rexha, New Religion na antenie Radia Gra.

0: What Took You So Long, takie sentymentalne hity na sobotę w Radiu Gra Wrocław. Jeżeli tych sentymentów wam nie brakuje, szczególnie do starych aut, to mam teraz ciekawą informację. Klub Sympatyków Transportu Miejskiego we współpracy z Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie zaprasza na takie specjalne wycieczki, kursy wycieczkowe, które będą odbywać się aż do 30 sierpnia. Najbliższa okazja, aby przejechać się do Oławy, już jutro o godzinie 11 autobus KSTM zapytkowy odjeżdża z przystanku Opera, później zatrzymuje się na przystanku Dworzec Autobusowy, no i jedzie do Oławy. Po południu można tak samo wrócić. Wycieczka jest biletowana, a więcej informacji znajdziecie na naszej miejskiej stronie wrocław.pl. No ale jeżeli macie w sobie miłość do starych, zabytkowych autobusów, to myślę, warto pomyśleć i odezwać się do naszego Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego. To naprawdę ciekawi ludzie.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
7: Najwspanialszą.
6: Czy ja mam zawsze rację?
7: Zawsze.
6: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
7: Najlepszy.
6: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
8: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj.

0: odzysku.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Co za weekend?
1: Środek dnia we Wrocławiu coraz bliżej. Miasto tętni życiem na Jarmarku Świętojańskim i w zajezdni Borek, a przed nami plany na popołudnie, wieczór oraz nadchodzącą niedzielę. Mamy dziś świetną, darmową propozycję dedykowaną mamom i dzieciom. O 16:00 w Centrum Kultury Agora rozpocznie się koncert projektu Och Mama. Ania Broda z zespołem zaprezentuje poetyckie miniatury dźwiękowe oparte na twórczości wybitnych poetów dziecięcych. Z kolei od 17:00 rusza tam specjalna strefa Speed Coaching, gdzie mamy będą mogły skonsultować się jeden na jeden z ekspertkami od rozwoju dziecka i emocji. Wieczorny hit soboty to powrót prawdziwej legendy włoskiej piosenki. O 20:00 w hali Orion zaśpiewa Drupi. To genialna okazja, żeby usłyszeć na żywo legendarne przeboje ze złotej ery włoskiej muzyki, jak Sereno E czy słynne soli festiwalu Sanremo. A jutro o 13:00 w przestrzeni Momenty przy Ofiar Oświęcińskiej 36 zagra projekt Alicja Janusz Dzieciom. Interaktywny koncert łączący pokolenia. Z kolei miłośnicy sportowych emocji w niedzielę meldują się na Partynicach. Czeka tam czwarty dzień wyścigowy, 6 widowiskowych gonitw, zwiedzanie stajni i przejażdżki na kucykach dla najmłodszych. A na finał niedzieli o 16:00 w Narodowym Forum Muzyki wystąpi zespół pieśni i tańca Śląsk z widowiskiem Podróże ze Śląskiem.
0: Poleca Radio Gra.

0: sobota w radiu gra w rytmie Jasona Derulo. Glad You Came. Hity pełne energii przez cały dzień i cały weekend. Przed nami jeszcze chwila na to, aby docenić ciszę, choć muzyczną ciszę. Depeche Mode, Enjoy the Silence już za chwilę pojawi się na naszej antenie.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Tylko z My MediaMarkt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
11: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
12: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio, w Galerii Magnolii, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% tylko do końca maja.
17: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Sobota to zdecydowanie ciepły i umiarkowanie słoneczny dzień we Wrocławiu, do 24 stopni maksymalnie, do 28 już jutro. Zamkniemy ten weekend pięknie, choć mogą pojawić się chmury na niebie. Prawie 30 stopni pod koniec weekendu, a poniedziałek nadal ciepły i słoneczny, nawet 25 stopni na termometrach.
3: Słuchasz radia.

0: Górą ty, górą ja, górą my. Udało nam się. Wspaniały poranek i przedpołudnie. Wolna sobota za nami. Oliwia Ciszewska, dziękuję serdecznie za dziś. Do usłyszenia już w poniedziałek o 6 rano. Ten weekend będzie dobry, no a porozmawiamy o tym więcej już w nowym tygodniu. Do usłyszenia, pa pa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Rzeszów, Dary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę, 23 maja, od 12 do 19. Zapraszamy na akcję Kocha, Lubi, Kupuje, Wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na Ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park. Tu zakupy rozkwitają.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
13: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
12: No, ładne kwiatki.
13: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
14: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Po reklamie.
16: Mamy dzisiaj sobotę, 23 dzień maja. Tu Radio Gra, jest 12. Zapraszam na najnowszy raport.
17: Dramatyczne zdarzenie w wielkopolskim Odolanowie. 5-letni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez swojego 13-letniego brata. Dzieci strzelały w ogrodzie do celu, mówi aspirant Ewa Golińska-Jurasz z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.
18: 13-letni chłopiec w trakcie zabawy na terenie ogrodu podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. W wyniku zdarzenia młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza. Poszkodowany został przetransportowany do placówki medycznej.
17: Policja ustaliła, że rodzice chłopców byli trzeźwi. Prawo miało się zmienić za kilka tygodni, ale się nie zmieni w tym czasie. Rządowy projekt ustawy o równości wynagrodzeń nie zostanie przyjęty w planowanym terminie, ustalił dziennikarz Igor Skrzypek. Przepisy miały być gotowe do końca czerwca, bo tego oczekiwała Komisja Europejska. Przyjęcie ustawy miało być wdrożeniem unijnej dyrektywy. Igorze, dlaczego ustawa nie jest jeszcze gotowa?
15: W czasie opiniowania projektu pojawiły się dziesiątki uwag od organizacji pracodawców, związków zawodowych i urzędów, dlatego powstał nowy projekt i czas na dosłanie nowych opinii został wydłużony. W takiej sytuacji ustawa nie ma szans na wejście w życie na czas. To grozi postępowaniem w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wielomilionowymi karami. Ale jak usłyszałem od źródeł w rządzie, prawdopodobnie tak nie będzie. Do tej pory tylko kilka krajów wprowadziło unijną dyrektywę w życie, dlatego Komisja Europejska ma przymknąć oko na opóźnienia. O taką dżentelmeńską umowę szczególnie zabiegają kraje skandynawskie. Przepisy nie wprowadzą przymusu wypłacania równych kwot, ale zobowiążą pracodawców do raportowania o różnicach w płacach pomiędzy kobietami a mężczyznami. Praca będzie mieć też określoną wartość, tak by móc porównywać zarobki i weryfikować, czy nie dochodzi do finansowej dyskryminacji.
16: Sobota w Radiu Gra nabiera tempa. Zaczynamy kolejną godzinę pełną dobrego relaksu i świetnej muzyki. Dzisiaj zaglądamy także do filmowych i serialowych premier tygodnia. Będzie co oglądać po tygodniu pełnym pracy i obowiązków. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Zapraszam do 17:00. Teraz Andy Dust.

Hity pełne energii w Radiu Gra. Teraz zaglądamy do kalendarza, żeby sprawdzić, kto ma dzisiaj urodziny. A tutaj proszę bardzo, jaka okrągła liczba. 50. Kto dzisiaj świętuje 50? Agnieszka Chylińska, w co aż trudno uwierzyć, urodziła się tego dnia roku 1976 w Gdańsku.

0: Oj, toczy, toczy. Agnieszce utoczył dzisiaj 50. Dzisiaj także urodziny ma Dawid Podsiadło. Proszę bardzo, jaki zbieg okoliczności. Dawid troszkę młodszy, Dawid Podsiadło ma 33 urodziny, a 27 lat świętuje Blanka Stajkow. Blanka ma dzisiaj 27 urodziny, teraz horoskop w dłoń. Jaki charakter mają dziś urodzeni? Bystrość i zaradność. To są niezaprzeczalne walory, posiada nieprzeciętną wyobraźnię i ma nawet skłonność do fantazjowania. Jest wielkim estetą, kocha wszystko, co piękne. Jeżeli chodzi o wady, czasem popada w taką apatię, że nic dla niego nie ma sensu. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dziś mają urodziny, dzisiaj, czyli 23 maja. A za chwilę Kacperczyk i Daria Zawiałow.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike Impfar, Rzeszów, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
2: Wow, zrobiłam dyszkę.
1: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady.

0: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Centrum Handlowe Korona zaprasza do ogrodu nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl. Po reklamie.
4: To jest

radiu gra Calvin Harris i Rihanna. Podobno ostatnio pokłóciła się ze swoim ukochanym i plotki nawet mówią o tym, że szuka nowej miłości. Ale to plotki, to jej sprawy prywatne, to nas nie obchodzi. Bardziej nas obchodzi to, że Rihanna podobno pracuje nad nową płytą i być może niebawem czeka nas premiera albumu R9. No dobrze by było, bo czekamy, czekamy i doczekać się nie możemy. W radiu gra hity pełne energii, to Unli w przeboju Two Times. Robimy głośniej.

0: fajne, beztroskie nuty, czyli hity pełne energii w radiu gra Milky, Just the way you are. Dzisiaj muzycznie, serialowo i filmowo, jak zawsze w sobotnie popołudnie. Uwaga, Conan powraca, Conan Barbarzyńca. Niektórzy fani czekają na ciąg dalszy albo na nową wersję już od wielu lat. No i wszystko wskazuje na to, że w końcu się doczekają. Zdjęcia do filmu mają być realizowane w przyszłym roku, o czym opowiadał Fredrik Malmberg, producent tego filmu. I co najciekawsze, do roli Conana po prawie 45 latach powraca. Tak jest, Arnold Schwarzenegger znów będzie Conanem. No ciekaw jestem efektów. My gramy dalej, za chwilę Bon Jovi, Living on a Prayer.
1: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike Impfar, Rzeszów, Tary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
7: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio, w Galerii Magnolii, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% tylko do końca maja.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Wherever You Go, Alok i John Martin w Radiu Gra. W sobotnie popołudnie mało gadamy i dużo gramy, no ale musimy sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie. Za chwilę raport o 13.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
12: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
14: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.

0: sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
5: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
4: No, ładne kwiatki.
5: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
6: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Po reklamie.
8: Wszystkie najważniejsze wiadomości w bardzo zgrabnej pigułce. Już teraz o 13, czyli raport.
9: Makabryczne odkrycie niedaleko Olsztyna. W studni we wsi Skajboty znaleziono ciało. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają, kim był człowiek.
10: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że posesja została jakiś czas temu kupiona przez nowego właściciela. Właściciel ten korzystał z wody pochodzącej z sieci wodociągowej, a studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
9: Przekazał nam podkomisarz Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji. Zabezpieczone zostały niezbędne ślady. Port Polska. Centralny port komunikacyjny nie zacznie działać zgodnie z planem w 2032 roku, przekonuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Były pełnomocnik rządu do spraw CPK wskazał, że zaburzony został skomplikowany proces inwestycyjny przez przestawienie kilku elementów.
11: Podam przykład pierwszy z brzegu. Nie ma w tym momencie finansowania dla lotniska. Znaczy udają, że jest, bo zamiast zewnętrznego inwestora wzięli swoją 100% spółkę zależną, czyli PPE. Czyli moim zewnętrznym inwestorem jest moja 100% spółka zależna, czyli taka piramida finansowa. I jak siądą
12: czyli to nie będzie na to pieniędzy?
11: W tym momencie nie ma. Trzeba będzie dosypać z budżetu państwa, a ich nie ma w budżecie. Nie ma ich przewidzianych w wieloletnim planie finansowym.
12: Kiedy wyleci zdanie pana pierwszy samolot z portu Polska?
11: Gdyby, co nie daj Boże, cały czas się zajmowała tym ta ekipa, która obecnie się zajmuje, to myślę, że gdzieś rok 37-38.
9: W piłkarskiej ekstraklasie przypomnę dziś ostatnia kolejka. Mistrza znamy, jest nim Lech Poznań, ale za jego plecami toczy się walka o wicemistrzostwo i miejsce dające grę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Wojtku, kto pozostaje w grze o drugie miejsce w tabeli?
13: Górnik, Jagiellonia i Raków. Karty rozdają Zabrzanie, którzy są na drugim miejscu w tabeli, mają tyle samo punktów, co trzecia Jaga, jednak lepszy bilans spotkań. By zdobyć więc srebrne medale bez oglądania się na rywali, muszą wygrać dziś z Radomiakiem. Po raz ostatni piłkarze Górnika drugie miejsce w lidze zajęli aż 35 lat temu.
8: Mamy dzisiaj sobotę. No, w sumie chyba nikomu nie trzeba o tym przypominać. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie. Ale nie wszyscy wiedzą, że dzisiaj wśród nietypowych świąt mamy Dzień Teścia. Jak się świętuje taki dzień? No nieważne, z teściem zawsze da się dogadać. Dzień dobry, witajcie ponownie na początek tej godziny. Kygo i Save My Love.

Johnny Hates Jazz w Radiu Gra. Widzę, że wiele osób w ogóle nie ma świadomości tego, że jest coś takiego jak Dzień Teścia, a tym bardziej, że to święto przypada właśnie dzisiaj. Dzień Teścia jest obchodzony w sobotę, która przypada najbliżej 22 maja i to jest Dzień Wdzięczności i Podziękowań dla wszystkich siaj. Dzień Teścia jest obchodzony w sobotę, która przypada najbliżej 22 maja i to jest Dzień Wdzięczności i Podziękowań

0: dla osób po 50.
1: Latium?
0: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę, 23 maja, od 12 do 19. Zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na Ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park. Tu zakupy rozkwitają.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
8: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

A pamiętacie o tym, że już za 2 tygodnie czeka nas długi weekend, tak zwana czerwcówka? Tak, tak, to będzie już za 2 tygodnie, więc warto o tym pomyśleć, warto zaplanować. A propos podróży, planowania, wakacji, czytam, że Komisja Europejska przedstawiła projekt nowych przepisów, które mają umożliwić pasażerom kupowanie jednego biletu online na dowolną międzynarodową podróż kolejową, nawet jeżeli trasa obejmuje kilku różnych przewoźników. Jeden bilet kolejowy na całą Unię Europejską. No, pomysł jest dobry. Byle się nie skończyło tak, że każdy pociąg będzie spóźniony.

0: Natasza Thomas. It's over now. W dowolnym, bardzo dowolnym tłumaczeniu, kiedy powiem sobie dość. O, coś tak mniej więcej. A przychodzi mi to do głowy dlatego, że dzisiaj Agnieszka Chylińska ma urodziny. Agnieszka kończy dzisiaj 50. Pozbierałem kilka ciekawostek, niektóre pewnie zaskakujące. Za tę piosenkę, o której mówiłem, kiedy powiem sobie dość, Chylińska zarobiła 3000 zł. Tyle jej zapłacili za nagranie. Po latach w wywiadzie porównywała tamto wynagrodzenie z tym, ile zarobiły Spajsetki swoim pierwszym singlem Wannabe. W przypadku dziewczyn z Wielkiej Brytanii było to 37 milionów funtów na głowę. Agnieszka dostała 3000 złotych. Pierwszym koncertem w życiu Agnieszki Chylińskiej był występ zespołu Papa Dance. Chylińską na koncert zabrała jej przyjaciółka Ania, a w młodości Chylińska słuchała m.in. Michaela Jacksona, Sandry i Modern Talking. No i być może to było inspiracją do jej pierwszego solowego albumu, który, przypomnę, nazywał się Modern Rocking. No i coś mniej muzycznego. Od 2012 roku Agnieszka napisała 8 książek dla dzieci. Dlaczego o tym wszystkim? Przypomnę, Agnieszka Chylińska ma dzisiaj 50. urodziny.
1: Reklama.
2: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
3: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
4: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
3: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
5: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
6: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32/34.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio, w Galerii Magnoli, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. -35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. -35% tylko do końca maja.
2: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: chwilę 14, to była bardzo przyjemna godzina w Radiu Gra, ale przed nami kolejne godziny tego fajnego sobotniego popołudnia i jeszcze więcej hitów pełnych energii. Ten najbliższy to Alex Warren i Fever Dreams, ale najpierw raport o 14.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
8: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
9: Najwspanialszą.
8: Czy ja mam zawsze rację?
9: Zawsze.
8: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
9: Najlepszy.
8: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
10: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
11: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakupy za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
0: Mamy 14 w sobotę 23 dnia maja. Zapraszam na najnowszy raport, czyli wiadomości z Polski i ze świata.
17: Tragiczny okazał się finał poszukiwań nastoletniej Eli w Krakowie. Strażnicy miejscy, którzy brali udział w poszukiwaniach, odnaleźli ciało 12-latki. Od razu łączymy się z naszym dziennikarzem Igorem Skrzypkiem. Witam cię ponownie, Igorze. Co teraz dzieje się na miejscu?
18: Trwają oględziny pod nadzorem prokuratury. Funkcjonariusze odnaleźli ciało w Lesie Wolskim w Krakowie po godzinie 11. Wszystko wskazuje na to, że to poszukiwana Ela.
19: Wygląd i ubiór tej osoby, którą znaleźliśmy, odpowiadają temu ubiorowi, który podawaliśmy i temu rysopisowi, który podawaliśmy.
18: Przekazała nam podinspektor Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 12-letnia Ela zaginęła 2 dni temu, w czwartek. Od tamtej pory nie było z nią kontaktu, po tym jak nie wróciła ze spotkania ze znajomymi.
17: Wypadek w kopalni Ziemowit w Lędzinach podczas transportu elementów jednego z urządzeń. Ranny jest górnik. Jak dowiedział się nasz dziennikarz, mężczyzna został uderzony w okolice brzucha, jest badany przez ratowników i prawdopodobnie ma trafić do szpitala. We wrześniu powinny skończyć się wywłaszczenia mieszkańców działek, na których powstać ma największe lotnisko w naszym kraju, Port Polska, między Łodzią a Warszawą. W tym tygodniu uprawomocniła się decyzja lokalizacyjna inwestycji, co otwiera drogę właśnie do wywłaszczeń kilkunastu 13 rodzin mieszkających wciąż w Baranowie i właściciela dużych terenów rolniczych. Jak mówiliśmy w poprzednich faktach, były pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, poseł PiS Marcin Horała, wątpiły port powstał zgodnie z planem do 2032 roku. A jak przebiega realizacja planów? Sprawdzał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Prezes spółki CPK Filip Czernicki planuje, że sama budowa fizycznie ruszy po wakacjach.
20: To wbicie pierwszej łopaty, czyli wejście w teren tymi głębokimi fundamentami, to będzie prawdopodobnie wcześniej.
2: Mieszkańcy okolic na razie ostrożnie podchodzą do tej inwestycji.
21: Wydaje mi się, że to jednak to troszkę uciążliwości będzie. Że będzie huk, że będzie hałas. No to dobre, że będzie dużo pracy.
2: Spółka CPK, która odpowiada za budowę lotniska, zapewniła mnie, że nie będzie występować o wydanie nieruchomości w Baranowie przed wypłatą odszkodowania albo przynajmniej zaliczki na poczet tego odszkodowania.
0: I już po 14 w sobotnie popołudnie odpalamy kolejną godzinę weekendowego chilloutu z Radiem Gra. Mariusz Pucyło, witam serdecznie. Dzisiaj także sprawdzimy, jakie premiery mogą umilić wam wieczór. Czy w kinie, czy w domu przed ekranem. A na początek kolejna muzyczna propozycja, czyli Fever Dreams i Alex Warren. Chwilę później zespół Phil.

No i to jest odpowiednia nuta na sobotnie popołudnie. Hity pełne energii w Radiu Gra, CNCO i Reggaeton Lento. Teraz wracamy do tematów filmowych. A propos powrotów, mówiliśmy już, że będzie nowy Conan, ale to nie wszystko. Będzie też nowy Scooby-Doo. Amerykanie pracują nad nową wersją aktorską, a w Japonii przygotowują Scooby-Doo w wersji anime. To skoro jesteśmy już na Dalekim Wschodzie, Hello Kitty doczeka się filmu kinowego. W Japonii przygotowują Scooby-Doo w wersji anime. To skoro jesteśmy już na Dalekim Wschodzie, Hello Kitty doczeka się filmu kinowego.

0: Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
1: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio, w Galerii Magnolii, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% tylko do końca maja.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
4: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
3: No, ładne kwiatki.
4: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
5: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.

Just the way it is, baby. Rembrandt, zespół, który zasłynął piosenką do serialu Przyjaciele. O serialach też jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać. Za chwilę o Mandalorian i Grogu, ale teraz gramy dalej. Teraz Dioro i Perdoname. Chwilę później Wiktor Waligura.

0: pory roku w jednej piosence. Bardzo przyjemnej zresztą, to Wiktor Waligura w Radiu Gra. A jeżeli chodzi o kinowe premiery, w ten weekend liczy się tak naprawdę tylko jedna, czyli Gwiezdne Wojny, a konkretnie film Mandalorian i Grogu. Jesteśmy w takim momencie. Imperium upadło, a Nowa Republika, która stara się chronić wszystko, o co walczyła rebelia, zwraca się o pomoc do legendarnego mandaloriańskiego łowcy nagród Dina Djarina, no i jego młodego ucznia Grogu. Grogu uroczy jak zawsze w roli Dina Djarina. Znowu Pedro Pascal, który w filmie wiele częściej pokazuje twarz niż w serialu, a na ekranie pojawiają się także Sigourney Weaver i Jeremy Allen White, który błysnął w serialu The Bear. Mandalorian i Grogu, jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku, już na ekranach, a za tydzień premierę będzie miał nowy film Guya Ritchiego, czyli Zawodowcy. Tam w rolach głównych Henry Cavill i Jake Gyllenhaal.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert zostawili nam piosenki. Utwory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
7: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
8: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
7: No, ładne kwiatki.
8: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
9: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: Rod Stewart, 81 lat i ciągle planuje sobie przyszłość. Mówi tak: ruszam w trasę po Wielkiej Brytanii w przyszłym roku i myślę, że to będzie już chyba koniec. No ja akurat w to nie wierzę. Rod Stewart nigdy nie skończy. My gramy dalej, za chwilę pojawi się Bledka, ale najpierw raport o 15.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
7: Lupis World, największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce, zaprasza do Wrocławia.
8: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
7: Lupis World, tu zabawa nie ma końca.
8: A każdy dzień to nowa przygoda.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
15: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Reklamie.
0: Sobotnie popołudnie z Radiem Gra, na zegarach 15. Zapraszam na najnowszy raport. Przegląd wiadomości z Polski i ze świata.
17: Na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich w śmierci nastolatki odnalezionej w Lesie Wolskim w Krakowie. Na miejscu trwają czynności identyfikacyjne. Wszystko wskazuje na to, że to poszukiwana od czwartku 12-letnia Ela. Informacje w tej sprawie cały czas zbiera nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
18: Jestem, dzień dobry.
17: Igorze, czy wiemy już, co było przyczyną śmierci odnalezionej dziewczynki?
18: Na to jest jeszcze za wcześnie. To prawdopodobnie wykaże sekcja zwłok. Wstępne oględziny jednak wskazują na to, że nie wskazują na to, by do śmierci nastolatki ktoś się przyczynił. Dziewczynka została odnaleziona w trudno dostępnym terenie w Lesie Wolskim w Krakowie. Ciało zauważył strażnik miejski biorący udział w poszukiwaniach. Zarówno rysopis ciała, jak i ubiór zgadza się z rysopisem i ubiorem poszukiwanej 12-letniej Eli. Jeśli jednak nie będzie można potwierdzić jej tożsamości, przeprowadzone będą badania genetyczne.
17: 150 osób, eksperci ratownictwa wodnego, służby mundurowe, instruktorzy nurkowania, strażacy oraz producenci specjalistycznego sprzętu spotykają się w Gdyni na konferencji On Duty. To jedno z największych wydarzeń poświęconych bezpieczeństwu na wodzie.
19: Dużo rozmawiamy o nowościach, o sprzęcie. Tego sprzętu tutaj mamy naprawdę sporo, ale jeszcze więcej rozmawiamy o problemach. Aktualnie ratownictwo wodne jest wyposażone, uważam, bardzo dobrze, ale zawsze tym sprzętem posługuje się człowiek. Ciągle, cały czas i na pewno jeszcze przez wiele, wiele lat ta kultura fizyczna, sprawność psychofizyczna to będą te bardzo istotne, ważne cechy i praca nad sobą, praca nad ciałem, praca nad duchem, tak można powiedzieć.
20: Jako to
19: zadbać? Każdego dnia świadomie musimy do ratownictwa wodnego, my jako ratownicy wodni, podchodzić. Dobrze się odżywiać, uprawiać aktywność fizyczną, mieć treningi skorelowane z tym, co my będziemy robić, na jakim akwenie pracować.
17: Podkreślał organizator Jakub Friedenberger w rozmowie z reporterem Stanisławem Pawłowskim.
0: Pamiętajcie o dzisiejszych solenizantach. 23 maja świętują Iwona i Michał. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj także Dzień Teścia. Pozdrawiamy wszystkich tatusiów i gramy dalej. Mariusz Pucyło, Radio Gra. Witajcie. Teraz Bledka.

0: Safe and Sound to Capital Cities w Radiu Gra. A tu coś z informacji naukowych, choć może nie do końca. Naukowcy zidentyfikowali ślady sfermentowanych napojów alkoholowych w naczyniach sprzed 4,5 tysiąca lat. Gdzie je odkryli? Nie, gdzieś na Dalekim Wschodzie. Nie. Sfermentowany napój alkoholowy sprzed 4,5 tysiąca lat odkryto na Podlasiu. No to nie ma się co dziwić, że na Podlasiu wesela wyglądają, jak wyglądają. Tradycja zobowiązuje.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Twój pomysł w reklamie 30
0: maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Twój pomysł w reklamie 30

0: oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu. Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% tylko do końca maja.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
2: Po reklamie.
5: To jest Gra FM.

0: Shane Black i filmu Złota Dama.
1: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
15: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.

0: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
1: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Dua Lipa nie tak dawno spędziła weekend w Warszawie. Podobno do dzisiaj wspomina smak pierogów, także zapraszamy ponownie. Za chwilę gramy dalej, energetycznie jak zawsze, Bibi Rexa i Faithless. Będzie też męskie granie orkiestra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
9: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
8: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
9: A każdy dzień to nowa przygoda.
10: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
12: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
18: Najwspanialszą.
17: Czy ja mam zawsze rację?
18: Zawsze.
17: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
18: Najlepszy.
17: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
19: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
20: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakupy za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
21: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
22: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
21: Latium?
22: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
21: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
22: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
23: Zdrowid.
24: Po reklamie.

single ladies, są także single gentlemen, także no, nic innego, tylko jakoś połączyć się w pary. Najlepiej przy muzyce z Radia Gra. U nas hity pełne energii. Przypomnę dzisiaj między innymi wśród nietypowych świąt mamy Światowy Dzień Żółwia, Dzień Spedytora i Dzień Teścia. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj świętują. Teraz męskie granie orkiestra, a w najbliższych minutach także o tym, co wieczorem zaserwuje nam telewizja. Mariusz Pucyło, witajcie ponownie.

0: My Father Told Me, Avicii w Radiu Gra. A propos ojców i synów, Jack Osborne, syn Ozziego Osborna, mówi o tym, że pracuje nad filmem o swoim ojcu, nad filmową biografią Ozziego Osborna. Premiera możliwa już za 2 lata, w roku 2028. Biografie nieodmiennie cieszą się wielką popularnością. Film Michael wywołał światowy wzrost zainteresowania piosenkami i płytami króla popu i jego hity powróciły na amerykańską listę przebojów, trafiły do setki. Tych hitów w setce aktualnie jest chyba około 6, a może nawet 7, a kto wie, czy nie będzie więcej. Młodzi odkrywają Michaela Jacksona, być może wkrótce odkryją też Ozziego.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
5: Najwspanialszą.
4: Czy ja mam zawsze rację?
5: Zawsze.
4: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
5: Najlepszy.
4: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
6: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Słuchasz radia.

0: Lessons in Love, level 42 w Radiu Gra. Przygotowuję się do przeglądu dzisiejszych atrakcji telewizyjnych. No widzę, że będzie bardzo muzycznie. Przypomnę, że dzisiaj Agnieszka Chylińska kończy 50 i z tej okazji jest specjalny telewizyjny koncert. Także Agnieszka urodziny świętuje z przytupem. Więcej o tym za chwilę, a teraz Rita Ora.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: to You i Another w Radiu Gra. Teraz przegląd atrakcji telewizyjnych na dzisiejszy wieczór. Jak zawsze w ogólnodostępnych kanałach, jak zawsze w prime time. O, to jest dopiero koncert. Agnieszka Chylińska kończy dzisiaj 50 i z tej okazji specjalne wydarzenie w Atlas Arenie w Łodzi. Wieczór, jak czytamy, pełen wzruszeń, muzycznych niespodzianek i spotkań z zaproszonymi gośćmi. Tylko mi wytłumaczcie, jak to możliwe, że Agnieszka ma 50. Inna muzyczna atrakcja to Polsat Hit Festival 2026. Dzisiaj koncert z pod tytułem Gdzie się podziały tamte prywatki? Na scenie m.in. Wilki, ich troje, Tatiana Okupnik i Happy Set. Ze sportowych wydarzeń mamy mecz siatkówki mężczyzn. Co prawda towarzyski, ale to dobre towarzystwo. Polska kontra Bułgaria. No i z filmowych hitów Na noże. Pierwsza, moim zdaniem najlepsza część, przemyślana, wielopoziomowa intryga. No i w rolach głównych Daniel Craig, Ana de Armas czy Jamie Lee Curtis. Kto jeszcze nie widział, dzisiaj trzeba zobaczyć koniecznie.
1: Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
1: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
3: Dzień mamy w Media Expert.

0: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio, w Galerii Magnolii, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% tylko do końca maja.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Po reklamie.

Sukero w radiu gra, a do teścia już dzwoniliście? Ja wiem, że to mało popularne święto, ale jeżeli tatuś wie, a nikt nie zadzwoni, nie przyjdzie z życzeniami, to będzie mu smutno. Dzisiaj dzień teścia. Pozdrawiamy wszystkich tatusiów. Sobota, 23 dzień maja. Fajnie, że ten dzień spędzacie razem z nami. Zostańcie na resztę soboty, a najlepiej na cały weekend. Ja zapraszam w poniedziałek po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się. Radio

0: klienta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
2: Wow, zrobiłam dyszkę.
1: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Po reklamie.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz radia Gra FM.

0: Słuchasz Radia Gra FM.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw w bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowit.
19: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
2: Wow, zrobiłam dyszkę.
1: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
6: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
5: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
7: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
8: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
14: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
17: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
18: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
19: A właśnie, że pasuje.
20: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
21: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
22: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Gra FM.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
15: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Marian,
8: a
7: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.

0: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz radia Gra FM.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
5: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
6: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
7: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
8: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34. Po reklamie.
0: To jest Gra FM.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
5: To

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.